0: jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Aresztowany kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu przez byłego partnera. Do tej pory strzelał bramki, teraz Robert Lewandowski będzie dodatkowo napędzać ruch turystyczny.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz.
3: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
1: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Dziś ze szpitali węgierskich ma być wypisanych 12 osób rannych. Jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski, trwają ostatnie przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie. Za ofiary wypadku polskiego autokaru modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do polskich duchownych. Napisał, że jego świątobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów wracających z Medjugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała wieczorem Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki, ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. Błażej Kulesza.
4: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta, Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
5: Cała kampania emitowana będzie w social media.
4: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
5: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
4: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
6: Roberta fajnie było poznać.
7: Była okazja zagadać o piłce?
6: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessim Eisenbergiem.
4: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
1: A polska kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.
2: Super FM. Pogoda.
8: Przed 6:00 kropiło w całym mieście i do 7:00 jeszcze może pokropić. Środa zachmurzona i mało przypominać będzie lato. Teraz 14 stopni w pobliżu Morskiego Centrum Nauki, 15 już na Placu Kościuszki, dzisiaj do 23 stopni.
9: Lato. Dzień dobry, lato.
10: Lato.
8: Czeka nas nastrojowa podróż przez świat muzyki, najsłynniejszych dzieł polskiej kinematografii. Opera na Zamku zaprasza na koncerty sierpniowe, przełomy i o tym powiemy m.in. w porannym programie Radia Super FM. Półmetek tygodnia, środowy poranek. Kłania się Jarek Fengler i pozostanę z wami do 10:00.
9: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Cztery i pół po 6:00.

Wszystko gra w tej piosence. Bardzo muzykalni panowie z Coldplay. Przed momentem 11,5 minuty po 6:00 tu Super FM. Jeśli szczecińscy melomani już wstali, to zaproszenie jest właśnie dla was. Opera na Zamku zaprasza na bezpłatne koncerty sierpniowe przełomy. W repertuarze znajdą się najpiękniejsze kompozycje polskich filmów i seriali. W tym roku już pojutrze opera zagości w amfiteatrze w Świnoujściu, a wydarzenie w Szczecinie odbędzie się w niedzielę, wyjątkowo na Jasnych Błoniach, pod pomnikiem czynu Polaków, a za pulpitem dyrygenckim stanie Kuba Wnuk. Kto jeszcze się waha, to przekonuje opera na Zamku, że sierpniowe przełomy to więcej niż koncert. To moment, gdy dźwięki stają się echem wydarzeń. Zapraszamy gorąco, pojutrze Świnoujście, a w niedzielę na Jasnych Błoniach.

hymn wszystkich nowożeńców Mariu i Bruno Mars. Miałem okazję obserwować go w Berlinie. To bardzo miły gość Super FM. Na zegarze prawie 19:30, już 20 po 6. Coraz więcej osób wkręciło się w naszą wakacyjną zabawę w Super FM. Ciekawe, czy odgadniecie jedno ze szczecińskich miejsc. Już po 7:00 pierwsza podpowiedź. Wczoraj była łatwa zagadka. Dzisiaj myślę, że też nie powinno być wiele kłopotów. Budzimy się w środę po 7:00. Pierwszy raport z dróg. Na razie, na ten moment spokojnie i bez korków w naszym mieście.

0: Dzień dobry, lato, poranny program w Radiu Super FM, bez kurtki, ani róż, do tego można jeszcze pod pachę zabrać parasol, zresztą wybór należy do was, jedno jest pewne, bez czegoś nieprzemakalnego dzisiaj ani róż. Wczoraj w telewizji pani pogodynka powiedziała, że jeśli czekamy na upały, to już praktycznie polecie, a ja sobie tak myślę, że nieraz aura zrobiła nam niejedną niespodziankę i taki pewny do końca bym nie był. Za chwilę najnowsza prognoza pogody na środę.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami deszczowy poranek, 15 stopni w tej chwili niedaleko katedry, 14 w pobliżu szpitala w Zdrojach dzisiaj do 23 stopni. Sprawdziłem prognozę jutro, także pokropi, ale więcej przejaśnień w piątek i trochę cieplej.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Nie przejmujemy się aurą, za oknami trochę deszczowa, a u nas w Super FM sporo słońca, zdecydowanie, bo to wakacje i wakacyjne granie w Super FM.
4: Lato. Dzień dobry, lato.

Madonna zaśpiewała Sorry w Super FM, a prezydent Szczecina mówi krótko: nie pozwólmy, by dobre pomysły trafiały jedynie na biblioteczne półki. Dajmy im szansę zostać wykorzystanymi w praktyce. Szczecin po raz kolejny, uwaga, uwaga, nagrodzi autorów najlepszych prac obronionych na szczecińskich uczelniach. Jakie prace mają szansę na nagrody? A przede wszystkim te, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w tym roku akademickim lub w poprzednim. Nagrody przyznawane są w czterech dziedzinach: nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze, nauki humanistyczne, inżynieryjno-techniczne i medyczne. A prace można składać w Urzędzie Miasta, można także wysyłać elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej akademicki.szczecin.eu i mamy nadzieję, że te najlepsze zostaną nagrodzone, bo kasa czeka. I to jaka?

0: pamiętaj mnie.
1: Nowa propozycja od SARS. Czy będziemy się pamiętać? 17 minut i będzie godzina 7, środowy poranek z radiem Super FM. Może jeszcze o tym nie słyszeliście. A my w Super FM przypominamy, pierwsza niedziela września w Trzebieży startuje bieg Neptuna i znów będzie okazja, by w gronie słuchaczy Super FM wziąć udział w tej sportowej imprezie. Pogoda jest już zamówiona, także o tym nie mówimy i tym się nie przejmujemy. Emocje gwarantowane, a z głośnika jak zawsze popłynie super muzyka, Super FM.

doskonale ją znacie. Ava Max w porannym programie Radia Super FM. 8 minut i będzie godzina 7. Budzimy się razem z Super FM. Dużo ostatnio mówi się na temat służby zdrowia, a to, że lekarze pod lupą i wiemy, kto pracuje, ile i jak pracuje. Już nie mówię o kolejkach do specjalistów. Tymczasem, jak się okazuje, problemy finansowe ma szpital przy Unii Lubelskiej. Dziennikarze Radia Super FM dotarli do pisma skierowanego do części lekarzy, pielęgniarek i ratowników w placówce przy Unii Lubelskiej. No i wynika z niego, że nie otrzymują oni pełnego wynagrodzenia. Zawiadomienie jest skierowane do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli wspomnianych lekarzy, pielęgniarek i ratowników nie pracujących na etacie. Otrzymują oni część łącznego wynagrodzenia, która nie przekroczy 20 tysięcy złotych, a także 50% pozostałej części. Niewypłacone środki mają trafić na konto pracowników w ciągu 30 dni. Więcej na temat tej sytuacji w szpitalu na naszej stronie super.fm. Tam jeszcze więcej szczecińskich tematów. Zapraszamy.

0: I była okazja, żeby pośpiewać wspólnie Nena Nena, Vaya con Dios. Lista jest długa, a portfel chudnie szybciej, mówią rodzice. Ruszył wyścig po wyprawkę już za chwilę. Wiadomości Super FM, punktualnie o 7. Zapraszam.
1: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
3: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
4: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Nowy rok szkolny za rogiem. Ruszył wyścig po wyprawkę.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z tego co wiemy, był zmęczony i zasnął. Przez co autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Bardzo smutna informacja. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
6: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
4: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Mamy też niestety smutną wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Miał 77 lat, był współtwórcą wielu przebojów zespołu, między innymi tego. Artysta odszedł w otoczeniu rodziny na swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw. O 5 groszy więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy. O 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego 7,37. A propos wydatków, pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył więc wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest długa, a portfel szybko chudnie, mówią rodzice.
7: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelinę.
8: Co roku mam nowe. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
9: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć.
4: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomóc nieco może świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+, ale resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu.
5: Super FM. Pogoda.
0: Oby do piątku więcej słońca wtedy. A dzisiaj, jutro pogoda pod parasolem chmury. W środę i czwartek, dzisiaj, jutro do 23 stopni. A w piątek 24-25. I mamy nadzieję, że chmury znajdą sobie w piątek zupełnie inne miejsce.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
10: Lato.
0: Wakacyjna zabawa startuje już w tej godzinie, a słuchacz Krzysiek pyta, jak nazywa się nowa piosenka Rolling Stonesów i czy zagramy? Krzysiek, miód na moje serce, gramy Rolling Stonesów, a jak?
1: Dzień dobry, lato.
0: Gramy i śpiewamy, Mr. Cham. Tak, Rolling Stones. No, nie ma. Nie ma to, jak dobrze rozpocząć kolejną wspólną godzinę w Super FM. 5 po 7.

0: ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Zestaw niespodzianek od dealera Mitsubishi Polmotor czeka na tego, kto odgadnie, o jakim dzisiaj miejscu mówimy w Super FM. Do tego miejsca można wygodnie dotrzeć z dworca głównego PKP i PKS i nie tylko komunikacją miejską, ale także pieszo. To miejsce jest położone na wzgórzu w pobliżu Odry i mogę powiedzieć jeszcze jedno, że jest to najważniejszy zabytek Pomorza Zachodniego, mieszczący się w naszym mieście. 91245 pomarańczowy supertelefon. Czekam na śmiałków, tych, którzy wiedzą, o jakim miejscu dzisiaj prowadzący mówi. A za chwilę Dawid Kwiatkowski, którego gościliśmy niedawno na wałach, wcześniej Lucky Lee.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Dzień dobry, lato na zegarach. Kwadrans po siódmej.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 21 po 7. Piotr Jarząbek dzisiaj szybszy niż poranny budzik i już wie, co się dzieje na szczecińskich drogach. To zaczynamy od S3.
3: Dzień dobry. Mamy doniesienia o wypadku kilka kilometrów przed węzłem Rzęśnica w kierunku Szczecina. Jedziemy trochę wolniej, ale na razie zbyt wielkich utrudnień tam nie ma. Przy wjeździe do miasta zwalniamy także na szosie Stargardzkiej. Tutaj już odpłoni. Trzeba mieć nogę na hamulcu. Zatrzymamy się też na Zwierzynieckiej przed skrzyżowaniem z Niedźwiedzią. Poza tym po prawej stronie Szczecina raczej bez utrudnień. Krótka kolejka na krzyżówce Struga z Gryfińską, ale bez obaw. Nie zabierze wam ona zbyt wiele czasu. W drodze na lewy brzeg Odry zatrzymujemy się na Estakadzie Pomorskiej. Już kawałek za basenem górniczym trzeba będzie zwolnić, ale most długi i trasa zamkowa

0: Dla odmiany na razie są przejezdne. Bez kolejek jedziemy również na Nabrzeżu Wieleckim, podobnie na Wyszyńskiego przed dojazdem do Bramy Portowej. Sznur samochodów także na Narutowicza na wjeździe w Aleję Piastów.
1: Na program zaprasza sponsor VAK-u, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: W każdej drogowej i nie tylko drogowej sprawie pomarańczowy telefon Radia Super FM 91 2:45, już 23 po 7. Post Malone.

0: jedna z tych piosenek, którą lubimy bardzo, bardzo, bardzo. W Super FM Kaśka Nosowska i hej, w studiu Andrzej Kutys. Andrzej, jak to było dzisiaj rano, zanim uśmiechnąłem się do ciebie?
1: No, po prostu uśmiech.
0: Uśmiech.
1: Cóż może być przyjemniejszego niż wstać po piątej? Człowiek od razu promieniuje taką pozytywną atmosferą.
0: A no właśnie, i półmetek tygodnia.
1: Dokładnie tak, więc chociaż z drugiej strony środa bywa trudnym dniem, bo to jeszcze nie czwartek, czyli mały piątek, a jeszcze troszeczkę czasu do tego weekendu jest, no ale bliżej niż dalej, to niewątpliwie.
0: I już za chwilę wiadomości.
1: To prawda, ale jak chcesz usłyszeć słowa, to sam je sobie wymyśl. Śpiewała przed chwilą Kasia Nosowska. Jeżeli chcecie usłyszeć wiadomości, co się dzieje między innymi o tym, co czeka mieszkańców północy naszego miasta, ulica Stołczyńska, remont przejazdu kolejowego, o tym już za chwilę, ale także o sytuacji szpitala przy Unii Lubelskiej.
2: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
3: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
4: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Za 29.08. Wiadomości, Andrzej Kutys.
1: 2 tygodnie prac drogowych na przejeździe kolejowym przy ulicy Stołczyńskiej, więc do końca wakacji nie da się tamtędy przejechać. To oznacza zmiany zarówno dla kierowców osobówek, jak i objazdy autobusów komunikacji miejskiej. Mówiąc obrazowo, zamiast dołem przez Stołczyńską ruch będzie skierowany górą dzielnicy. Zmienią się trasy linii 63, 102 i nocnej 526. Jedne przystanki będą zamknięte, pojawią się nowe. Także uruchomione będą dwie linie zastępcze, autobusy 863 oraz 802. Długą i szczegółową listę zmian znajdziecie na stronie Szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
2: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
1: Szpital ma, tu cytat, przejściowe problemy z płynnością finansową. Redakcja Radia Super FM dotarła do pisma z informacją, że część lekarzy, pielęgniarek i ratowników nie pracujących na etacie w placówce przy Unii Lubelskiej nie dostanie pełnego wynagrodzenia. Wypłatę podzielono na kilka rat. Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa szpitala, uspokaja.
7: Przede wszystkim chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić, że podjęta decyzja dotyczy czasowego przesunięcia płatności, a do tego tylko części wynagrodzeń osób współpracujących z naszym szpitalem na podstawie umów kontraktowych. Najważniejsze jest to, że szpital funkcjonuje normalnie, ciągłość leczenia i przede wszystkim bezpieczeństwo naszych pacjentów cały czas pozostają odpowiednio zabezpieczone. Poza tym, powiedzmy to jasno i wyraźnie, nie jest to odosobniona tego typu sytuacja w skali całego kraju.
1: Prośbę o komentarz w tej sprawie wysłaliśmy do Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Do tematu będziemy więc wracać.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Zawodnicy przeszli przedsezonowe badania i testy. W najbliższą sobotę 22 sierpnia zagrają mecz kontrolny z PGE z Płynią Stargard, a w połowie września w Enea Arenie zaplanowano dla kibiców memoriał Romana Wysockiego. To informacja od koszykarskiego klubu King Wilki Morskie Szczecin. Do naszego miasta ma przyjechać Zastal Zielona Góra, z którym Wilki przegrały w playoffach minionego sezonu, oraz USK Praga. Kolejny sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi dla Kinga zacznie się meczem wyjazdowym 3 października z Twardymi Piernikami w Toruniu, a już teraz więcej sportu w Radiu Super FM.
8: Super FM. Sport.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ostatniego kroku w stronę Ligi Mistrzów na razie nikt nie zrobił. 3 remisy padły w 3 pierwszych meczach fazy play-off eliminacji do Champions League. Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż 4 gole w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisował u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Dziś Sabah Baku, w którym regularnie występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei NK Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. A pewna gry w Champions League jest Barcelona. Do zespołu dołączył właśnie Rodri, podpisując kontrakt do czerwca 2030 roku. Wcześniej spekulowano, że zawodnik z Manchesteru City trafi do Realu Madryt. Duma Katalonii jednak oficjalnie ogłosiła transfer.
10: Barcelona to naprawdę wspaniały klub. Dla mnie zawsze była globalnym punktem odniesienia ze względu na swoją filozofię i podejście do piłki nożnej. Miałem także inne opcje, ale Barcelona była moim pierwszym wyborem.
9: A mówiący te słowa Rodri będzie grał w Barcelonie z numerem 16, po tym jak ten numer odstąpił mu Fermín López. Katalończycy według nieoficjalnych informacji zapłacili za zawodnika ponad 76 milionów euro, czyli około 330 milionów złotych. Polscy koszykarze szlifują formę przed drugim etapem eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Podopieczni Igora Milicicia zremisowali z Bułgarią 93-93. W czwartek Polacy zagrają także towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Słoweński kolarz Primož Roglič wraca po lipcowym wypadku do wielkiego ścigania. Znalazł się na liście startowej Vuelta Espania, który rozpoczyna się w sobotę w Monako. 36-latek będzie pod nieobecność Belga Remco Evenepoela liderem swojej grupy. Vueltę wygrywał aż 4 razy, w tym ostatni raz 2 lata temu.
8: Super FM. Pogoda.
0: W prognozach środa i czwartek w chmurach, będzie od 21 do 22 stopni, więcej słońca dopiero od piątku. Teraz 15 stopni na basenie górniczym, 16 już na Warszawie.
11: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Za 24:08.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 7:40, za 28. Piotr Jarząbek dzisiaj rano patroluje szczecińskie drogi i zaczynamy raport od estakady.
3: W tym miejscu cały czas ogromna kolejka czeka kierowców. Pedał hamulca trzeba wcisnąć już na wysokości basenu górniczego. Jadąc w kierunku centrum, zwolnić należy również na energetyków. Chwilę dłużej zajmie też przejazd przez Most Długi, a i na Nabrzeżu Wieleckim z obu stron chwilę postoimy. Coraz dłuższa kolejka także na Wyszyńskiego, to oczywiście przed dojazdem do Bramy Portowej, a i przed wjazdem w Krzywoustego na Placu Zwycięstwa postoicie nieco dłużej. Spory ruch także na krzyżówce 26 kwietnia i Bohaterów Warszawy. Plac Kościuszki od strony Alei Piastów do przejezdnych również nie należy. Dodatkowe minuty w samochodzie zapewni Wam także Plac Szarych Szeregów. Tu problemy chociażby na Wojska Polskiego, Wielkopolskiej czy Piłsudskiego.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Za 19:08.

0: Trwa wakacyjna zabawa z radiem Super FM, 13 minut i będzie godzina 8. Ja zaszyfrowałem pewne szczecińskie miejsce, a waszym zadaniem jest, no właśnie, podać prawidłową odpowiedź. Do tego miejsca można wygodnie dotrzeć z dworca głównego PKP, PKS, nie tylko komunikacją, ale także pieszo. 912455. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba chodzi o dźwigozaury. Pozdrawiam, Agnieszka ze Szczecina.
0: Agnieszko, to nie są dźwigozaury i to jest też kolejna podpowiedź dla pozostałych słuchaczy. To nie chodzi o dźwigozaury. Do tego miejsca można wygodnie dotrzeć z dworca głównego, nie tylko komunikacją miejską, ale także pieszo. To miejsce to jeden z najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego i dodajmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to miejsce położone jest na wzgórzu w pobliżu Odry. 9-1-2-4-5-5. Czekam na prawidłowe odpowiedzi.

0: Tak, gra poranne Radio Super FM Republika i Biała Flaga. Na zegarze 7:56 w naszym mieście trwają czwartkowe seanse kina na leżakach. Do końca wakacji mieszkańcy będą mogli wspólnie obejrzeć dwa filmy. Najbliższy już jutro, o tym najbliższym seansie już po godzinie 8:00. Wcześniej wiadomości w Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
3: Reklama.
4: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.
1: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
10: Polsko-węgierskie rozmowy o transporcie ciał ofiar wypadku. Prawie 2 lata po tragedii, zarzuty w sprawie eksplozji w Poznaniu. Sieć pubów kontra głośni użytkownicy telefonów. To w Wielkiej Brytanii.
3: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Fęskę.
11: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
12: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
11: Spośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
13: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia. Dobrane zostaną właściwe środki transportu.
10: Dodam, że wczoraj węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło dwóch strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało dwoje właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
14: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
10: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej kilkaset wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Granada. Ostatnie o magnitudzie prawie 3,5 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Granadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska związku Urszula Woźniak.
15: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
16: Mogą odejść od tablicy?
15: Mogą.
10: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami w trybie głośno mówiącym w popularnej sieci brytyjskich pubów, bo wielu klientów takie zachowanie, mówiąc dość łagodnie, doprowadzało do szału. Tabliczki z apelem, by nie przeszkadzać innym bywalcom, pojawią się w 800 lokalach.
3: Super FM. Pogoda.
0: Trochę się przejaśniło, ale do pełnego wakacyjnego błękitu to jeszcze trochę brakuje. Środa pochmurna, jutro także, a od piątku będziemy od rana wypatrywać słońca. Początek weekendu ze słońcem, naprawdę to nam się należy. Dzisiaj do 22 stopni, 16 w tej chwili niedaleko Politechniki Morskiej na Pomorzanach u naszego słuchacza Jurka, także 16.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Poranna ekipa wita tych, którzy właśnie teraz włączyli swoje radioodbiorniki. Piotr Jarząbek, Andrzej Kutys i Jarek Fendler. Kłaniamy się. Dzień dobry, lato. Ten poranny program do godziny 10. Coś czuję, że bez kolejnej podpowiedzi chyba nie uda się znaleźć, wyłonić zwycięzcy. Chociaż kto wie, co już wiemy. Na pewno wiemy w naszej wakacyjnej zabawie, że nie chodzi o dźwigozaury. Do tego miejsca można wygodnie dotrzeć z Dworca Głównego, PKP, PKS, nie tylko komunikacją miejską, ale także na pieszo. I uwaga, to najważniejszy zabytek w Szczecinie, ale także i Pomorza Zachodniego. I dodajmy jeszcze jedną podpowiedź. Położony na wzgórzu, w pobliżu Odry, 9-7, 2-4, 5-5, pomarańczowy super telefon. Jeżeli mało wam jest tych podpowiedzi, to kolejna pewnie jeszcze za kilka minut pojawi się.
1: Lato. Dzień dobry, lato.

0: był taki film, pamiętacie? 9,5 tygodnia. Temat przewodni właśnie z tego filmu. Ryan Ferry. No, chwilami dość pikantny ten film. Trochę się rozmarzyłem o tej piosence, a czas trochę wam pomóc w naszej wakacyjnej zabawie.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
0: Wiemy na pewno, że do tego miejsca można dojechać z dworca głównego, można komunikacją, ale także można na pieszo. Położone to miejsce jest w pobliżu Odry, na wzgórzu. I to jest jeden z najważniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. 912455. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzisiejszą odpowiedzią są wały Chrobrego. Pozdrawiam, Agnieszka ze Szczecina.
0: Agnieszko, to nie są wały, to nie są także dźwigozaury, bo też takie odpowiedzi tutaj padały. No to kolejna podpowiedź, to była rezydencja Griffithów. 912455, już chyba naprawdę prościej i łatwiej być nie może. 912455. Czekam na prawidłowe odpowiedzi.
2: Posłuchaj i odgadnij.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
0: Dzień dobry, lato. Środowy poranek z Radiem Super FM. Prawie kwadrans po ósmej.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 po 8, słuchaczka Małgosia Mieszaka niedaleko Ronda Giedroycia. Czasem trochę narzeka na hałas i na korki, a Rondo Giedroycia, no to właśnie, to takie miejsce, od którego poprowadzi nas Piotr Jarząbek.
2: Tak jest. W tym miejscu zatrzymujemy się na Alei Wyzwolenia. Drobne kolejki również na Kołątaja i Piotra Skargi. Bez problemów jedziemy za to przez Staszica. Uważajcie także na Emilii Plater. Skrzyżowanie z Gontyny i z Czanieckiej może zabrać wam kilka minut. To samo na dojeździe do Parkowej i Miedzianej. Korek widać także na Warcisława. Zderzak w zderzak jedziemy również przez ulicę Roztocką. Bogumińska za to na razie całkiem przejezdna. Jedynie przy skrzyżowaniu z Chorzą trzeba nieco zwolnić. Zaglądamy jeszcze na Gumieńce. Tutaj jak zwykle kierowcy zatrzymują się na Ku Słońcu przed Rondem Gierosa. Nieco więcej czasu zabierze wam także przejazd przez Wrocławską w obu kierunkach. Na Rondzie Uniwersyteckim na razie spokój, podobnie Rondo Hakena, choć kolejka formuje się na Floriana Krygiera, więc może warto uciec w ulicę Ustowską i do centrum dojechać przez Czawewą, Tamę Pomorzańską, a później przez Kolumba.
1: Dla tych, którzy lubią właśnie taką pogodę, czyli bez upału, ale także przesadnie, żeby nie było

0: Dobrze gitary Andrzeju tutaj pracują. Dobrze,
1: to
0: dobrze.
1: Prawda, i ta persja. Zastanowiłem się, że teraz trzeba było zmienić ten tekst na szklana pogoda, szyby niebieskie od smartfonów.
0: Taka uśmiechnięty, tryskający energią Andrzej Kutys, to oznacza, że już za chwilę wiadomości. Był konflikt i chciałoby się powiedzieć, i już nie ma. Był i się zbył.
1: To prawda, natomiast fakt, że prezydent sądzi się z radnym, czy radny sądzi się z prezydentem, no akurat w tym przypadku to pozwał prezydent Szczecina, to generalnie dosyć rzadko się zdarzało, dlatego duże zainteresowanie mediów rozprawą przed Sądem Rejonowym w Szczecinie. Ja to relacjonowałem tuż po zakończeniu tego niejawnego posiedzenia w Tu i Teraz w Radiu Super FM i wrócimy do tego także w wiadomościach Radia Super FM, także o tym, że na Wawrzyniaka roboty drogowe.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Przy mikrofonie Andrzej Kutys.
1: Przypominamy na początek, że jedna nitka ulicy Wawrzyniaka wyłączona z ruchu ze względu na prace wodociągowe, czyli nie można skręcić w prawo Wawrzyniaka z Alei Wojska Polskiego, a także z Piotra Skargi i Królowej Korony Polskiej w kierunku skrzyżowania z Mickiewicza. To w lewo oczywiście. Według zapowiedzi Szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji prace będą prowadzone bezwykopowo, a ich finał jest planowany na koniec października.
4: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Procesu karnego o zniesławienie prezydenta Szczecina przez radnego opozycji nie będzie. Sąd rejonowy w Szczecinie zdecydował o umorzeniu po wniesieniu przez gminę prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Romianowskiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Według relacji obrońcy sąd stwierdził, że skoro obrażony poczuł się Piotr Krzystek, to on, a nie gmina, powinien być skarżącym. Natomiast ważniejsza miała się okazać argumentacja, że konstytucja dopuszcza prawo do krytyki. Radny Romianowski mówił dziennikarzom po procesie, że wygrała demokracja.
5: Demokracja polega na tym, że się pyta, się krytykuje, nie zawsze to się podoba. Mnie też również krytykują wielokrotnie politycy Koalicji Obywatelskiej. Nie obrażam się, nie idę do sądu. Moje zadanie jako radnego opozycji polega na tym, żeby dopytywać o rzeczy czasem niewygodne i pan prezydent czy inni politycy mogą się oczywiście obrażać, może by chcieli, żeby opozycja była miła, łagodna i przyjemna i uśmiechnięta.
1: Sprawa poszła opublikowane przez Romianowskiego grafiki dotyczące budowy bazy paliw w Podjuchach. Piotr Krzystek uczestniczył w niejawnym posiedzeniu, wyszedł z sądu przed ogłoszeniem decyzji o umorzeniu bez komentarza, podobnie głosu nie zabrał jego pełnomocnik.
4: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Reprezentacja Polski, ale z dwiema zawodniczkami. Lotto Chemika Police w składzie wyrusza dziś na siatkarskie Mistrzostwa Europy. W skadrze Stefano Lavariniego znalazły się przyjmująca Julia Orzeł i środkowa Maja Koput z Chemika. Turniej, przypomnijmy, zostanie rozegrany w czterech państwach. Gospodarzami są Czechy, Szwecja, Azerbejdżan oraz Turcja. Pierwsze spotkanie biało-czerwonych siatkarek zaplanowano na sobotę 22 sierpnia na 18, a już teraz więcej sportu w Radiu Super FM.
3: Super FM. Sport.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Po jednodniowym odpoczynku Iga Świątek wraca na korty w Cincinnati. Polka dziś o 17:00 zmierzy się w 1/8 finału z francuską Diane Parry. Świątek z 66. zawodniczką rankingu grała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Oddała jej wówczas raptem 2 gemy. Teraz może być podobnie, mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
7: No tutaj i ranking, i doświadczenie, i klasa, wszystko wskazuje na to, że Iga powinna ten mecz wygrać.
6: Jeżeli wygra, będzie miała okazję pomścić jedną z Polek. W ćwierćfinale zmierzy się bowiem albo z Jeleną Rybakiną, a reprezentantka Kazachstanu pokonała Magdę Fręch, lub Rosjanką Dianą Schneider. Ta z kolei wyeliminowała Maję Chwalińską. Turniej w Cincinnati jest ostatnią dla wielu tenisistów próbą przed US Open, a organizatorzy wielkoszlemowego turnieju właśnie poinformowali, że przyznali dziką kartę Venus Williams. Tym samym Amerykanka może zagrać w drabince głównej turnieju singlistek, co zdaniem Łosiaka w środowisku tenisowym sportowy może wywołać spore kontrowersje.
7: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem. No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
6: 46-letnia Williams, mająca na koncie 7 wielkoszlemowych tytułów, w ubiegłym roku w Nowym Jorku odpadła właśnie w pierwszej rundzie. Polskie zespoły szykują się na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemy ma teraz już Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Mikael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. Jutro nie zagra także kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło. W niedzielę za to na torze Zandvoort odbędzie się ostatnia Grand Prix Holandii Formuły 1. Wyścig wrócił do kalendarza w 2021 roku dzięki popularności Maxa Verstappena. Jednak po kilku latach zainteresowanie zaczęło spadać, a teraz organizatorzy nie chcą już dalej ponosić finansowego ryzyka.
3: Super FM. Pogoda.
0: Byle do piątku, później będzie więcej słońca. Dzisiaj do 22 stopni środa i czwartek w chmurach. 16 stopni w tej chwili pokazują nasze stacje niedaleko magistratu w pobliżu Parku Kasprowicza. 15 w Dąbiu Nabukowym.
8: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Za 28:09.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut i będzie godzina 9. Dawno nie byłem na Pomorzanach, a Piotrek Jarząbek zabiera nas już teraz na Pomorzany.
2: Tak jest. Zatrzymujemy się na Mieszka I przed skrętem w Milczańską. Jadąc dalej, zwolnicie także na dojeździe do Alei Powstańców Wielkopolskich. Plac Sierockiego, tutaj również kolejki, właśnie na Mieszka I, ale także na Bohaterów Warszawy. Uważać musicie również na Narutowicza przed wjazdem w Aleję Piastów. Tutaj już na wysokości skrętów Królowej Jadwigi trzeba wcisnąć hamulec. W samym centrum zatrzymacie się na Placu Żołnierza Polskiego, ten korek jadąc od trasy zamkowej. Plac Rodła za to całkowicie przejezdny, tutaj nie ma o co się martwić. Drobne problemy możecie mieć na Placu Szarych Szeregów, no i na całej długości Wojska Polskiego też co jakiś czas trzeba się zatrzymać, chociażby przy skręcie w Piotra Skargi czy po obu stronach węzła Łękno.
1: Jedni dzwonią, inni piszą, czy prowadzący może chcący zagrać. Chcąc czy nie chcąc, to wyszło bardzo ładnie.

Dzień dobry, lato. Poranny program Radiu Super FM. 13 minut i będzie godzina 9. Czy u was w pracy też tak ciemno? Ja u nas w studiu włączyłem dodatkowe oświetlenie. Uwaga, uwaga, to ostatnia szansa, by dopisać się do naszej listy słuchaczy, którzy chcą powalczyć o zestaw niespodzianek od dealera Mitsubishi Polmotor. Przypominamy, co już wiemy na temat tego wakacyjnego miejsca w Szczecinie. Tak, bo to jest szczecińskie miejsce. Do tego miejsca można wygodnie dotrzeć z dworca głównego PKP, PKS. I nie tylko komunikacją miejską, ale także pieszo. To miejsce jest położone na wzgórzu, w pobliżu Odry. To najważniejszy zabytek, no śmiało mogę powiedzieć, Pomorza Zachodniego. To nie są absolutnie wały Chrobrego. To nie są tym bardziej dźwigozaury. To była dawna siedziba Gryfitów. I chyba już wszystko powinno być jasne. 9-1-2-4-5-5. Czekam na prawidłowe odpowiedzi, a finał naszej zabawy po 9.

Duet muzyczny zdecydowanie udany. Armin... Nie! Martin Harrix! Ale tak miałem wrażenie jak Armin Van Buren. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przed momentem Super FM, język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą uczyć się o dezinformacji. Jakie jeszcze nowości czekają uczniów od września? Za chwilę w wiadomościach Super FM o 9:00.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: I po reklamie.
3: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
4: Kończy się cena w Eldorado w żywności, twierdzą eksperci. Premier świadkiem, chce go wezwać obrona ukrywającego się byłego wiceministra. Coraz więcej Europejczyków wybiera podróż koleją.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
5: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
4: Póki co tańsze niż rok temu, średnio nawet 25% są właśnie masło, wieprzowina, jabłka i warzywa. Donald Tusk przed sądem. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą wezwać premiera jako świadka między innymi w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. To po tej deklaracji szefa rządu.
6: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tyraspolu.
4: Wniosek do sądu okręgowego w sprawie przesłuchania premiera podobno już jest. Dla obrony to ważne, bo informacja, którą ma Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na korzyść polityka PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
7: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
4: Na list żelazny dla Romanowskiego nie zgadza się prokuratura, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka powstania i działaczka społeczna zmarła w wieku 99 lat. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą się uczyć o dezinformacji, a na edukacji zdrowotnej o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, mówi wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
8: Elementem tej edukacji medialnej jest między innymi to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
4: Do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8,7 mld ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
9: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 mld osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu.
4: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
2: Super FM. Pogoda.
10: Rano pokropiło, a po południu już bez deszczu, choć się zapobiegliwi, mają pod ręką parasol. Dzisiaj do 22 stopni, temperatura powoli rośnie, 16 kresek. Niedaleko bulwarów, 17 już na bramie portowej.
1: Lato. Dzień dobry, lato.
11: Lato.
1: Super.
10: Dzisiaj absolutnie słuchaczki zdominowały naszą listę chętnych do finału wakacyjnej zabawy. Za chwilę finał środy. Za chwilę zadzwonię do jednej z was.
11: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
10: Jak zaczynać kolejną godzinę, to z przytupem. Pointer Sisters. 9:05. Jarek Fengler, kłaniam się. Do 10:00 przy mikrofonach Radia Super FM.

0: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Emocje sięgają zenitu, a ja chciałem na początku zapytać Klaudię, która jest przy telefonie. Cześć Klaudia.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Lubisz słuchać organka i chór Politechniki Morskiej?
3: Bardzo lubię.
2: Bardzo, ja też bardzo. I samoloty były właśnie dla wszystkich tych, którzy mają bardzo miłe wspomnienia z tą kolaboracją chór Politechniki Morskiej i organek, ale my o chórze nie będziemy rozmawiać, chociaż dzisiaj trochę zakręciłem, prawda, czy nie? Czy było prosto?
3: Troszkę było zakręcone, tak. Trzeba było podziękować, bo się, coś się zgadzało, coś się nie zgadzało, ale mam nadzieję, że jednak się zgadzało.
2: No dobrze, ale co ci się nie zgadzało na początku?
3: No mówisz, mi na początku się nie zgadzało. To, że można dojechać komunikacją miejską. Wtedy myślę, jak?
2: No właśnie, jak można dojechać? I o jakim miejscu tutaj redaktor prowadzący mówi?
3: O Zamku Książąt Pomorskich.
2: No właśnie, tak, tak.
3: Trzeba było jednak zaryzykować.
2: No pewnie, że tak. A ty bardzo często ryzykujesz, bo słyszę, że jesteś taką optymistyczną, fajną słuchaczką Super FM.
3: Zgadza się. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa.
2: Środa już jest praktycznie zrobiona. Tak, po prostu. Wyszło. Ciach, pach i już. Się. Zestaw niespodzianek od dealera marki Mitsubishi Polmotor już wędruje do Klaudii. Zapraszamy ciebie do naszej siedziby, redakcji. Jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Gdzie jest Radio Super FM? Byłaś w ogóle u nas?
3: Radio Super... Byłam kiedyś, bo już kiedyś coś wygrałam, chociaż nie wiem, czy byłam, czy to było drogą elektroniczną, ale... Mhm. Ale... Nie... W Radisson jesteście chyba?
2: Niedaleko nie? Radissona, tak. W tak, Pazimie tak. Na czwartym piętrze jesteśmy. Zapraszamy ciebie, Klaudia. Dobrego dnia ci życzymy.
3: Wzajemnie pozdrawiam wszystkich pracujących, niepracujących, odpoczywających i was.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.

0: Katy Perry przed momentem w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Człowiek wygląda przez okno i się zastanawia, co robić w wakacje, jak pogoda jest właśnie taka. A jaki jest w studiu Andrzej Kutys?
1: To od razu się rozjaśnia i wchodzi słońce.
0: Nie, to ja... No chciałbyś. To
1: przynajmniej u nas w studiu w słońce wschodzi.
0: Natomiast... Ale ja chciałem powiedzieć, że jak zawsze ty przychodzisz i jest taka właśnie pogoda, trochę niewyraźnie to dzisiaj, prawda? Coś nie wiadomo, czy słońce, czy deszcz, no to myślę sobie planszówki. A jak planszówki, to jest
1: no, oczywiście, że można grać w planszówki. Natomiast jeszcze myślę, czas na planszówki przyjdzie. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to ja zapraszam do rozmowy, tylko trzeba uważać, bo ja mogę zagadać w tym temacie. Natomiast patrząc też za okno, w tych długoterminowych prognozach widziałem, że ma się ta pogoda poprawiać i myślę, że jakby na weekend się poprawiła, to byłoby idealnie, bo ja właśnie już za chwilę w wiadomościach Radia Super FM przytoczę fragmenty rozmowy z Tomaszem Osakiem z Komandorii Szczecin, od twórcy historycznych, którzy no już od kilku lat z sukcesem organizują templariadę w naszym mieście i najbliższa templariada już ten weekend. O tym między innymi w wiadomościach powiem.
0: Ja, jak już mówisz o templariadzie, to Tomek Osak od kilku lat zaprasza mnie, żeby odwiedzić. I tak się zastanawiam w ogóle, ile trzeba zachodu, ile trzeba roboty w to wszystko włożyć, żeby po pierwsze wszystko to fajnie wyglądało z punktu widzenia historycznego.
1: To prawda.
0: I po drugie, tak sobie myślę, żeby nie było za dużo krzywdy, bo tam też jest, tam po prostu, tam są walki.
1: No tam będzie wszystko na najwyższym poziomie odtwórstwa historycznego, a tak jako puentę tak się zastanowiłem, że niektórzy w ogóle się nie muszą starać, a mają i tak zakute.
0: No. Aha. No dobrze, to ja może nie będę nie będę tej frazy kończył.
2: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj Radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
5: Reklama. Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
6: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
5: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
7: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Ech, wakacje w mieście tylko z Radiem Super FM.
10: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
11: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z Radiem Super FM.
12: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu są ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
14: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Pół do dziesiątej. Wiadomości, Andrzej Kutys.
1: Na początek coś, na co warto się przygotować i co miasto zapowiada z wyprzedzeniem. Uwaga, pasażerowie komunikacji miejskiej, kursy tramwajów na Pomorzany od soboty do końca sierpnia będą wstrzymane. To w związku z kończeniem remontów Alei Powstańców Wielkopolskich. Chodzi o fragment przy skrzyżowaniu z ulicą Milczańską. Tam drogowcy będą jeszcze demontować szyny, te, które pozwalały na zmianę toru tramwajom dwukierunkowym. Prace mają potrwać, jak wspomniano, do końca sierpnia, przez co ani czwórki, ani dwunastki kursować tam nie będą. W ramach zastępstwa ZDTM wydłuży trasę autobusowej linii 811, która teraz od przystanku Pomorzany Dobrzyńska będzie dojeżdżać do placu Rodła. Dokładne trasy, a także częstotliwości przejazdów szukajcie oczywiście na stronach miasta.
15: To są wiadomości w Radiu Super FM.
1: Wydział Ochrony Środowiska Szczecińskiego Urzędu Miasta rekomenduje wprowadzenie ochrony większego terenu tzw. Starego Bukowa, Alt Buchholz, ale gdyby powstał tam zespół przyrodniczo-krajobrazowy, to Szczecin ryzykowałby roszczenia i procesy ze strony właścicieli tych działek. To wynika z odpowiedzi wiceprezydenta Łukasza Kadłubowskiego na interpelację radnych KO w tej sprawie. Przypomnijmy, że okolicznych mieszkańców bulwersuje chęć sprzedaży obecnie zielonych zakątków przez Uniwersytet Szczeciński, niemal na pewno pod zabudowę mieszkaniową. Tereny ma tam także Skarb Państwa. I tu cyta z odpowiedzi na interpelację. Na plany objęcia ich przyrodniczą ochroną widać jednoznaczny brak zgody właścicieli pozostałych działek.
15: Więcej na stronie super.fm.
1: Turniej konny na Kopie, średniowiecznych rycerzy z ich pocztami, walki drużynowe, obóz z epoki, jadło oraz muzyka, czyli w najbliższy weekend w Parku Historycznym Komandorii Szczecin płonie kolejna edycja Templariady. Edycja 2026. Wyjątkowa edycja. Zapraszam w studiu Radia Super FM Tomasz Osak z Komandorii Szczecin.
16: Wielki turniej konny, pokaz na Kopie. Turniej na Kopie, czyli drzazgi będą lecieć w powietrzu. Zdecydowanie tak. Polska kontra Portugalia. Sześciu konnych rycerzy w pełnych, lśniących zbrojach. Fantastyczne widowisko. Cztery odsłony, cztery części tego programu. Pierwsza część to prezentacja rycerzy i pokaz sprawnościowych umiejętności jeźdźców. Kolejna edycja to w sobotę o 14:00. Kolejna edycja w sobotę wieczorem i w niedzielę rano. Tu będzie część konna sprawnościowa i już właśnie na Kopie oraz wielki finał w niedzielę.
1: W sobotę 22 sierpnia i w niedzielę 23 sierpnia Templariada 2026 od godziny 11 do 20:00. Szczegółowy program można znaleźć m.in. w mediach społecznościowych.
14: Super FM Sport.
17: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Dianne Paris ma się rozpocząć o godzinie 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu. A po wygranym ostatnim turnieju, jak podkreślała na konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych, chce uciszyć dotychczasowych krytyków.
18: To, co ludzie mówią, nie ma po prostu znaczenia i jest to czasami bolesne i czasami ciężko jest się od tego odciąć, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, ale chciałabym po prostu, żeby to środowisko było bardziej w szacunku i żebyśmy wszyscy czuli się w nim bezpiecznie, a nie cały czas atakowani.
17: W Cincinnati zaplanowano na dziś rozegranie wszystkich pojedynków 1/8 finału. Najciekawiej wśród pań zapowiada się mecz Rosjanki Diany Schneider z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Lepsza z tego pojedynku zagra albo ze Świątek, albo z Paris. W turnieju mężczyzn za to rozstawiony z jedynką Niemiec Sascha Zwieriew zagra z reprezentantem gospodarzy, Amerykaninem Tomim Powlem. Wczoraj w deblu odpadł w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem Jan Zielińskim. Fenerbahçe Stambuł, pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie, zremisowało z Olympique Lyon 1-1 w najciekawszym meczu decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwa pozostałe mecze również kończyły się remisami. Dinamo Zagrzeb i Viking Stavanger zdobyły w stolicy Chorwacji po dwie bramki, a w starciu lewskiego Sofia z AEK Ateny w stolicy Bułgarii gole nie padły, a dziś pozostałe cztery mecze. Organizatorzy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w szwedzkim Falun przyznają, że mają poważny problem, ponieważ jeszcze żadna stacja telewizyjna nie kupiła praw do transmisji. To wstrzymuje część sponsorów i grozi ostrą podwyżką cen biletów. Impreza odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Ostatnie Mistrzostwa Świata w Trondheim przyniosły organizatorom 3 miliony euro strat.
19: Na program
12: Program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
19: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
20: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
21: Dzień dobry, Szczecin, przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, jak rozruszać kości w ten kolejny wakacyjny dzień. Seniorzy, podgłoście odbiorniki, bo mamy coś specjalnie dla Was. W Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Goleniowskiej w Dąbiu już za pół godziny od 10 rusza kolejna odsłona gimnastyki dla seniorów. To proste, ogólnorozwojowe ćwiczenia pod okiem instruktora, które pomagają utrzymać sprawność i świetne samopoczucie. Wystarczy zabrać wygodny strój oraz własną matę, a wstęp kosztuje symboliczne 5 zł. Z kolei o 12 w tym samym miejscu wystartują zajęcia Roztańczony Senior. Dzisiaj uczestnicy będą szlifować kroki tańca liniowego w grupie. Nie potrzebujecie więc partnera, a jedynie wygodne buty, butelkę wody i dobre chęci. Udział w zajęciach tanecznych to koszt 10 zł. Wejściówki i karnety kupicie m.in. w sekretariacie MOK-u lub na stronie internetowej ośrodka. A co Szczecin przygotował dla nieco młodszych? Zostańcie z nami, bo o tym już za kilka chwil na antenie Super FM.
20: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
12: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
19: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości.
20: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
12: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
11: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queenow, Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
1: Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Mielno, Pobierowo, tam wysokie fale bądź silne prądy wsteczne, czyli w pasie nadmorskim nad plażami ostatnio dominują niestety czerwone flagi, choć oczywiście, co widać z oknami, pogoda obecnie generalnie mało plażowa. Natomiast jeżeli kąpiel byłaby dozwolona, to Bałtyk w zachodniopomorskim ma temperaturę od 17 stopni w Świnoujściu do 15 stopni w Kołobrzegu. Sanepid większych uwag nie ma za to do jakości wody. Można to sprawdzić w serwisie kąpieliskowym, tam od przynajmniej kilku dni na czerwono zaznaczone tylko kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Poza tym otwarte kąpieliska zarówno w Szczecinie, jak i regionie z wodą przydatną do kąpieli.
2: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
12: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
11: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queenow, Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
0: Za 21:10.

Dzień dobry, lato, Super FM. Jesteśmy tam, gdzie ty, na urlopie, w domu, ale także niedaleko twojego biurka w pracy. W kalendarzu dzisiaj środa, 19 dzień sierpnia. W tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. To okazja, by przypomnieć o milionach ludzi dotkniętych konfliktami, katastrofami i innymi kryzysami, ale także o tych, którzy każdego dnia niosą im pomoc. I według danych, pod koniec maja tego roku pilnej pomocy humanitarnej potrzebowały aż 252 miliony osób. A jedną z największych organizacji niosących pomoc jest Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, obecny w 191 krajach.

0: Beautiful Madness. Ten kawałek znamy doskonale. Michael Patrick Kelly, a wcześniej Demono. Jeśli chcecie sprawdzić, jak gramy w ciągu dnia, nic prostszego. Wejdźcie na naszą stronę Super FM. Tam pełne zestawienie piosenek, które zagraliśmy. Jarek Fendler, dziękuję za środowy poranek. Za chwilę przedpołudniowy program Super FM na lato. Wcześniej wiadomości o 10:00.
1: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
2: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
4: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
5: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
4: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
2: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
6: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne. Podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
2: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby. Ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
7: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
2: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17:00 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz po godzinie 10. Andrzej Kutys. Jesteśmy w studiu Radia Super FM, bo tak ostatnio z moim redakcyjnym kolegą Piotrem Jarząbkiem to my niemal niczym innym się nie zajmujemy, tylko piszemy kolejne informacje, czy też sprawdzamy kolejne komunikaty miasta tak, że gdzieś coś będzie zamknięte, że gdzieś remont, że gdzieś coś nie pojedzie. No to żeby się w tym wszystkim nie pogubić, sprawdzamy, systematyzujemy dokładnie, informujemy was, żebyście uważali, bo jeżdżenie po naszym mieście, przynajmniej w kilku miejscach, to może być pewne wyzwanie.
2: Tak sobie myślałem, że jakbyśmy mieli wybrać jedno miejsce, z którego byśmy chcieli relacjonować tu i teraz, no to mielibyśmy co najmniej
1: cztery. Tak, bo my jeździmy. Ja na przykład byłem wczoraj na Wawrzyniaka, między innymi relacjonowałem zamknięcie tej ulicy na żywo. Widziałem, jak te barierki tam stawiali. Natomiast, no właśnie, no to może od tego Wawrzyniaka zacznijmy.
2: Tak, to jest jedno na pewno z utrudnień. Nie można przejechać od Bohaterów Warszawy do Wojska Polskiego przez ulicę Wawrzyniaka. Tam trwa wymiana wodociągów, no i tak będzie trwała podobno aż do końca października, także będziemy
1: poruszali się... Tak przynajmniej zakłada zakład wodociągów. I kanalizacji w Szczecinie, ja to widziałem na żywo, czyli tak, jakbyście chcieli zalej Wojska Polskiego w prawo, to nie można. Widziałem już pierwszych zagubionych, którzy na przykład z Piotra Skargi sobie skręcali w lewo w kierunku Bohaterów Warszawy i tak patrzyli, co się dzieje, czemu tu są jakieś słupki, barierki się pojawiają, tak samo z Królowej Korony Polskiej w lewo. To jest jedno utrudnienie, ale też doszły kolejne, konkretnie tutaj mówimy o Pomorzanach, torowa rewolucja, never ending story, odcinek 2470 siódmy, czyli tym razem, chociaż to już chyba raczej mówimy o zakończeniu prac, bo to jest demontaż takich tymczasowych torów.
2: Tak, no to jest odcinek po prostu powiedzmy kolejny, ale tym razem nie będzie on zawierał żadnych utrudnień dla drogowców, to będą utrudnienia tylko dla pasażerów komunikacji miejskiej. No nie będzie jeździć ani linia tramwajowa numer 4, ani 12, czyli te linie, które dojeżdżały dotychczas na Pomorzany. One od soboty będą zawieszone aż do końca sierpnia, no a linia 811 w związku z tym zostanie wydłużona, to oczywiście linia autobusowa i będzie jeździć od przystanku Pomorzany Dobrzyńska do Placu Rodu.
1: Powiedziałeś aż do końca sierpnia, a może tylko do końca sierpnia, zważywszy na to, że torowa rewolucja na Pomorzanach to chyba najstarsi szczecinianie nie pamiętają, kiedy to się rozpoczęło. Ale to jeszcze nie wszystko.
2: To jeszcze nie jest wszystko. Od dzisiaj chociażby kolejny etap pracy na ulicy Andersena i Północnej. To są takie delikatne utrudnienia dla mieszkańców konkretnych posesji. Dzisiaj chociażby na nieparzyste numery Andersena trzeba zwrócić uwagę. Od numeru 3 do numeru 49. Tam miasto wydało taki komunikat, że no jak mieszkańcy tych właśnie posesji chcą korzystać z samochodu, to niech przed 8 wyjadą i niech wrócą po 17, bo wtedy nie będą mogli dojechać
1: do posesji.
2: No myślę,
1: że ci mieszkańcy to już o tym wiedzą, ale może ktoś na przykład chciałby w odwiedziny pojechać, to tutaj również zerknijcie na ten komunikat, gdzie można podjechać, a najlepiej to do znajomych zadzwońcie, wcześniej się zapowiedzcie, co tam się właściwie dzieje. Natomiast skoro już jesteśmy bliżej północy naszego miasta, no to jeszcze przejazd kolejowy ulica Stołczyńska. To są place związane z SKM-ką, Szczecińską Koleją Metropolitalną, która podobno już w 2027 w pierwszym kwartale ma ruszyć, no ale jeszcze trzeba coś tam z nawierzchnią zrobić.
2: Tak, no i to też utrudnienie, które zaczyna się właśnie dzisiaj, także to też może wywołać nieco zdziwienia u szczecińskich kierowców, którzy będą przez północ przejeżdżali. No nie można przejechać przez przejazd kolejowy w ciągu ulicy nad Odrą i Stołczyńską, czyli po prostu trzeba zamiast dołem, to trzeba pojechać
1: no
2: górą.
1: No właśnie, tak obrazowo mówiąc, Skolwin. Dołem, nie górą, gdzieś tam Szosa Polska i tak dalej. Sprawdźcie to też na stronie szczecińskiego zarządu dróg. I to na razie tyle w Tu i Teraz. Dziękujemy bardzo serdecznie.
2: Piotr Jarząbek
1: i Andrzej Kutys.
0: Tu i Teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Fobuk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek. Jest kultura, muzyka, historia i sporo wydarzeń pod gołym niebem. W pierwszą niedzielę września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Biegu Neptuna. Wydarzenia, które łączy sport, aktywny wypoczynek i świetną zabawę dla całych rodzin. W programie znalazły się biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz biegi dla dzieci. Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla najmłodszych. Będą m.in. piana party, tory przeszkód i zabawy na wodzie i w wodzie. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas, spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji i wspólnie z rodziną poczuć wyjątkową atmosferę jubileuszowego biegu Neptuna. Wydarzenie odbędzie się w kompleksie rekreacyjno-plażowym w Trzebieży. Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie biegneptuna.pl. W repertuarze Teatru Polskiego w Szczecinie nie zabraknie komediowych emocji. Na scenę wraca spektakl Pornograf. Wciąż można oglądać sztukę Kogut w Rosole w reżyserii Marka Gierszała oraz niezwykłą farsę o sile teatru i niecodzienny melodramat patriotyczny. Jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Jestem w Gdańsku, w apartamentach Chrobry, w samym sercu miasta. Żeby to serce poczuć, wystarczy otworzyć okno. I mamy rytm Gdańska na wyciągnięcie ręki. Pode mną Motława, przede mną zwodzony most, który podnosi się co pół godziny, żeby umożliwić ruch wysokim statkom. W ogóle trzeba powiedzieć, że Gdańsk prowadzi podwójne życie. To miejskie i rzeczne, wodne. Zresztą bardzo intensywne.
2: Zgadza się. Część życia, ruchu odbywa się na rzece Motławie, ale i na pobliskich kanałach, którymi otoczony jest Gdańsk. Poza tym macie Państwo tutaj liczne wyspy, do których dotrzemy jedynie za pomocą mostów, które są albo otwierane co 30 minut, albo dopłyniecie Państwo łódką.
1: Dzisiaj wychodzimy, dobrze? Dzisiaj zobaczymy, co mamy poza apartamentami. Dosłownie 20 kroków dzieli nas od nabrzeża. Przejdziemy się nabrzeżem i zobaczymy, co nam zaproponują okoliczni restauratorzy.
3: Dzień dobry, nazywam się Kuba z Bilis i polecam Państwu klasyczne amerykańskie żeberka, ewentualnie klasyczne amerykańskie steki.
4: Nazywam się Hania, jestem z restauracji Lao Thai i bardzo polecam nasze wspaniałe czerwone curry oraz bardzo dobrego pad thaja.
5: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Jerzmanowski, pracuję w restauracji Fellini. Zapraszamy codziennie na świeże owoce morza i domowe makarony.
1: Jak słychać, głodni tu nie będziemy. Na całym nabrzeżu, po każdej stronie Motławy mamy restauracje, bary, puby, między innymi kultową, chleb i wino, ale my wcale nie musimy wychodzić daleko, żeby zjeść. Jest ze mną pan Andrzej Cisowski. Apartamenty Chrobry mają również ofertę restauracyjną.
2: Jak najbardziej dla naszych gości prowadzimy restaurację włoską, w której możecie Państwo zarówno zejść do restauracji, złożyć sobie zamówienie, zjeść posiłek na przepięknym naszym tarasie z widokiem na rzekę Motławę i całą Starówkę, ale możecie Państwo również zamówić konkretne danie z dostawą do apartamentu. Jest to usługa, którą świadczymy cały czas dla wygody naszych gości. Możecie Państwo sobie zjeść śniadanie na przykład w łóżku, czy dowolny posiłek bez wychodzenia z apartamentu. Restauracja serwuje posiłki śniadaniowe, zestawy śniadaniowe w godzinach 9-11, następnie czynna jest do późnych godzin wieczornych. Mamy w każdy weekend DJ-a, więc można pobawić się też przy muzyce.
1: A wszystko w jednym miejscu. Opowiadał pan Andrzej Cisewski z apartamenty Chrobry w Gdańsku.
0: Chwalicie, swego nie znacie.

0: Letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Reklama.
4: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać. Przyszłość, którą możesz prowadzić.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
0: Jest 11. Wiadomości Super FM.
7: Lada chwilę będą w Polsce kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech. Donald Trump naciska na spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem. Powiemy też o weekendowej atrakcji dla fanów żaglowców i nie tylko.
3: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Za kilkanaście minut planowo kwadrans po 11 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wyląduje specjalny samolot, którym leci kolejna grupa 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 osób najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
8: W tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Miszkolcu. Jedna z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
7: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę pojazdu. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód zaporowski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Rosjanie mieli m.in. w Chersoniu uderzyć dronem w marszrutkę, czyli minibus komunikacji miejskiej, wskutek czego zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą.
9: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
7: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem, bo szuka spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami. To według celników podróbki niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące wart ponad 1 000 000 złotych towar 2 osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia. W weekend Gdańsk zmieni się w port dla żaglowców z Polski i 14 innych krajów. To w ramach 30. edycji wydarzenia Baltic Sail. Główną atrakcją będzie sobotnia parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.
10: Przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
7: Mówi Milena Mieczkowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. W ramach wydarzenia odbędzie się również Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp będzie bezpłatny.

0: Reklama. Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
6: W Szczecinie teraz 17 stopni, maksymalnie temperatura osiągnie dzisiaj 19 kresek. Nad morzem niecałe 16 stopni, w Świnoujściu 15 w Międzyzdrojach, ale tam termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 20 stopni. Dziś mamy także mocny wiatr w stolicy Pomorza Zachodniego do 14 km na godzinę, nieco słabiej na zachodniopomorskim wybrzeżu. Uważać trzeba także na opady. W Szczecinie może jeszcze popadać to samo, chociażby w Świnoujściu. No ale jeśli ktoś nawet w taką pogodę chciałby wybrać się popływać, to dziś nie za bardzo może to zrobić, bo choć woda zdatna do kąpieli niemal wszędzie, poza stepnicą, no to na kąpieliskach dominują dziś czerwone flagi.
5: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
3: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
4: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
5: Super FM na lato.
7: Super FM na lato.

0: sensacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Uświadomiła sobie, że miała zawieść telefon do znajomego technika, a przez to całe zamieszanie tego nie zrobiła. Sięgnęła do skórzanej kurtki i wyjęła zawinięty w folię iPhone. Dlaczego, pytasz? Spojrzała na Wajdę. Nikita się odwrócił i zerknął na przedmiot, który trzymała w dłoni. Bo przyszło mi do głowy, że może tam znajdować się kilka odpowiedzi na nasze pytania. Zmierzył wzrokiem policjantkę. Na krótką chwilę ich spojrzenia się spotkały. Dlaczego nigdy jej nie powiedział, jak bardzo mu się podoba? Przełknął ślinę i spuścił głowę. Nigdy nie wiedział, jak się do tego zabrać. Łatwiej było zamówić prostytutkę, która ją najbardziej przypominała. Płacił 150 euro i dostawał jej marną kopię. Bez zobowiązań i bez tych wszystkich pustych gestów, całusków, trzymania za dłonie i opowiadania o uczuciach. Jednak czasami tak bardzo chciał, by była blisko. Nikita, wiesz, że to jest dowód w sprawie. Zerknęła na telefon. Choć z drugiej strony spojrzała na siedzącą obok dziewczynę. Witkus tylko na to czekała. Sięgnęła po aparat i nie rozpakowując go z folii, błyskawicznie podłączyła do laptopa. Agnę była uzależniona od adrenaliny. Włamywanie się do systemów, omijanie skomplikowanych zabezpieczeń i hakowanie stanowiły jej kokainę. Witkus, w sieci znana jako Nyja, oficjalnie zajmowała się testowaniem penetracyjnym systemów bezpieczeństwa, identyfikacją i naprawą ich luk oraz monitorowaniem sieci. Tak przynajmniej było do czasu historii Sancte Nationis Defensores. Po tym, jak wdarła się na konta organizacji, nie musiała już nic robić do końca życia. Miliony euro przetransferowane do tajnych kont w bankach szwajcarskich pozwoliły jej rzucić pracę i siedzieć w necie tylko dla zabawy. Jednak tym razem było inaczej. Ceną, jaką zapłaciła za ogromne pieniądze na kontach, była śmierć jej ukochanej. Gdyby mogła cofnąć czas, zrobiłaby to w mgnieniu oka. Pozostała w niej czarna dziura wypełniona poczuciem winy i wyrzutami sumienia. Ukojenie przynosiły jej jedynie myśli o zemście. Każdego dnia wizualizowała sobie śmierć człowieka, który porwał i zamordował Karolinę. Godzinami przeszukiwała Dark Web w poszukiwaniu śladu albinosa. Mężczyzna o wyglądzie anioła zapadł się pod ziemię. Dopiero Rongę dał jej nadzieję.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
7: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
8: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Tłumy Polaków ruszyły do urzędów, by zastrzec numer PESEL. Premier żegna we wpisie zmarłą powstankę Wandę Traczyk-Stawską.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. 4 lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
9: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
8: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
10: Usłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
11: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
10: Tak, ktoś weźmie to na raty.
12: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
11: Tłumy?
12: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
11: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
13: Nie posiadam aplikacji.
14: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
8: To był Lublin, z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Żegnaj, bohaterko, tymi słowami zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską pożegnał premier Donald Tusk. Przypomniał też jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy dzieje się zło, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów. Miała 99 lat. Zagranica, fala zachorowań na Odrę w Szwecji po Festiwalu Kultury Alternatywnej. Do tej pory potwierdzono 11 zakażeń, większość z nich u niezaszczepionych dzieci. Wśród uczestników festiwalu Urkult na północy Szwecji byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. To dodatkowe pary połączeń, które do rozkładu jazdy wprowadzi PKP Intercity. Inicjatorzy akcji chcą w ten sposób budować tożsamość naszego miasta oraz promować region, mówi Krzysztof Matusiak.
15: Postanowiliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby 3 kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem.
8: Aktualnie 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.

0: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
1: Czy wiecie, że Park Żeromskiego, który przed wojną nazywał się Grabower Anlagen, leży nie na osiedlu Grabowo, lecz w śródmieściu Szczecina na osiedlu Stare Miasto? Obszar parku o powierzchni ponad 20 hektarów wpisany jest do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Najstarsze drzewa na parkowym terenie mają około 200 lat. Taki wiek osiągnęły m.in. trzy potężne platany, a także cisy, dęby, buki, klony i kasztanowce. Kiedy w latach 80. XX wieku inwentaryzowano rosnące tu rośliny, odnotowano w parku 177 gatunków i odmian drzew i krzewów. Samych dębów jest tutaj mnóstwo odmian, na przykład dąb biały, burgundzki, węgierski, gruziński czy wielkoowocowy. Ale rosną tutaj też klony, kasztany jadalne, różowiec biały czy grujeczniki japońskie. Na terenie całego parku znajdują się dwa budynki. Pierwszy z nich to Hotel Park, dawniejszy dom parkowy. Zbudowany został w początkach XX wieku według projektu znakomitego szczecińskiego architekta Wilhelma Meyera Schwartała. 100 lat temu pełnił funkcję kawiarni. W tejże kawiarni odbywały się koncerty, wieczorki taneczne, bankiety, przyjęcia. Drugi domek to tak zwany domek grabarza przy ulicy Storrady. To jeden z nielicznych już zachowanych do dzisiejszego dnia drewnianych domów dawnego Szczecina. Spora część parku to dawny cmentarz. A nawet nie jeden cmentarz, ale pozostałość dwóch dawnych cmentarzy. Pierwszy z nich to cmentarz francuski w okolicach wspomnianego przed chwilą domku grabarza i ulic Kapitańskiej i Storrady. Założono go w początkach XVIII wieku. Drugi to tak zwany cmentarz grabowski, zdecydowanie większy, w rejonie ulic Malczewskiego i Matejki. Oba cmentarze zlikwidowano w 1900 roku i w ich miejscu utworzono park, którym możemy się cieszyć do dzisiejszego dnia.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
1: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
3: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
4: Na zegarach 12.30 przy mikrofonie Zosia Lichota, a w Super FM sprawdzamy, jak twórczo i aktywnie spędzić popołudnie w Szczecinie, niezależnie od wieku. Dla fanów ruchu na świeżym powietrzu, równo o 16.00 na placu Batorego, tuż pod Czerwonym Ratuszem, Stowarzyszenie Polites kontynuuje akcję Wskakuj w wolontariat. Szykują się otwarte gry, animacje i zabawy międzykulturowe, które poprowadzą wolontariusze z różnych zakątków świata. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, można więc po prostu przyjść i dołączyć do wspólnej zabawy. W tym samym czasie o 16.00 Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Goleniowskiej zaprasza młodzież od 15 roku życia oraz dorosłych na warsztaty w ramach pracowni otwartej. To doskonała okazja do lepienia w glinie i stworzenia własnej, unikalnej ceramiki. Ogranicza Was tylko wyobraźnia. Koszt udziału w warsztatach wynosi 80 zł, a bilety są do kupienia na stronie internetowej MOK-u. Wybierzcie swój sposób na spędzenie tego dnia po pracy, a kolejne wakacyjne informacje na antenie Super FM już za kilka chwil.
3: Wakacje w mieście z Radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
1: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce, wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
0: Super FM.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM jesteśmy pod Uniwersyteckim Szpitalem nr 1 w Szczecinie. To jest oczywiście placówka przy ulicy Unii Lubelskiej, która od kilku dni zmaga się ze sporymi problemami finansowymi. Nasza redakcja dotarła do pisma, które dyrektor naczelny szpitala Konrad Jarosz rozesłał do części pracowników, w którym znalazła się informacja, że przynajmniej na razie dostaną oni jedynie część wynagrodzenia, do 20 tysięcy złotych i 50% tej niewypłaconej części. Jak czytamy w zawiadomieniu dyrektora placówki, sytuacja jest konsekwencją trudnej i wymagającej sytuacji szpitala. W szczególności szpital nie może dopuścić do sytuacji, w której problemy z płynnością finansową skutkowałyby brakiem podstawowych produktów leczniczych czy sprzętu niezbędnego do wykonywania świadczeń. Tak pisze Konrad Jarosz, dyrektor placówki przy Unii Lubelskiej. Jej rzeczniczka natomiast uspokaja. Magdalena Knop zapewnia, że dobro pacjentów jest niezagrożone.
2: Najważniejsze jest to, że szpital funkcjonuje normalnie, ciągłość leczenia i przede wszystkim bezpieczeństwo naszych pacjentów cały czas pozostają odpowiednio zabezpieczone. Poza tym, powiedzmy to jasno i wyraźnie, nie jest to odosobniona tego typu sytuacja w skali całego kraju.
1: Do sprawy odniosła się także Okręgowa Izba Lekarska. Jej wiceprezes Hubert Bogacki sprawę skomentował następująco. Otrzymane pismo jest dla nas bardzo niepokojącym sygnałem dotyczącym sytuacji finansowej szpitala. Zależy nam przede wszystkim na uzyskaniu od dyrekcji pełnej rzeczowej informacji o przyczynach obecnej sytuacji, jej rzeczywistej skali oraz przewidywanym czasie jej trwania. Sam szpital wskazuje bowiem, że problemy mogą mieć charakter powtarzalny i występować również w kolejnych miesiącach. To fragment oświadczenia wiceprezesa izby. Też ważny szczegół, o którym wcześniej nie powiedziałem, że późniejsze wypłacenie pensji zgodnie z zawiadomieniem dyrektora Jarosza może się powtarzać, nawet w ciągu najbliższych miesięcy. Temat mocno zainteresował również naszych słuchaczy, to widać chociażby na naszym radiowym Facebooku. Będziemy więc jeszcze do niego wracać, zwłaszcza, że wciąż czekamy na stanowisko Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. W tej sprawie na pewno jeszcze wiele się wydarzy.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 13. Wiadomości Super FM.
5: Rząd chce ulżyć klasie średniej. Będą zmiany w podatkach. Są już ceny maksymalne paliw na jutro. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Będą zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie natomiast podatek płacony przez firmy.
6: Zaproponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
5: Mówi premier Donald Tusk. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7 zł 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Samolot z pierwszą, 3-osobową grupą wylądował przed południem w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
5: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale bez konkretnej lokalizacji. Mimo to Nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które dziś organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. Mieszkańcy są przestraszeni.
8: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
9: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę.
5: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tak zwanego jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, są dodatkowe działania prewencyjne.
10: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
5: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Na większości kąpielisk nad Bałtykiem są dziś białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie.

0: i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Serwis streamingowy Prime Video ma w swojej ofercie film Norymberga, a to jest znakomita filmowa propozycja. Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckim Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych, ma świadomość, jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony, Hermann Göring, jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelly otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelly nie zdaje sobie w pełni sprawy, jak trudnego podejmuje się zadania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę. Norymberga to prawdziwa historia procesu twórców III Rzeszy, odpowiedzialnych za śmierć milionów niewinnych ofiar. Porywający pojedynek psychiatry ze zbrodniarzem, przywożący na myśl pamiętne Milczenie owiec. W rolach głównych w Norymberdze wystąpili Russell Crowe, i jest on znakomity w roli Göringa, oraz Rami Malek. W jednej z recenzji przeczytać można: konfrontacyjny charakter tej historii przyłożył się na formę filmu, bliższą dramatowi sądowemu niż dużej historycznej inscenizacji. Spora część akcji dzieje się w niewielkiej celi, oparta jest na dialogu, a w warstwie wizualnej na zbliżeniach. Za zdjęcia do tego filmu odpowiadał polski operator Dariusz Wolski, od lat sukcesami pracujący w Hollywood. To bardzo solidne filmowe doświadczenie oparte na mocnych aktorskich kreacjach i historii, która może prawdziwie poruszyć. Warto zmierzyć się z Norymbergiem.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek. Jest kultura, muzyka, historia i sporo wydarzeń pod gołym niebem. Zamiast sali koncertowej, stare kościoły i dawne klasztory. Muzyka dawna, gotyckie świątynie i podróż przez historię Pomorza Zachodniego to 17. letni festiwal wędrowny na gotyckim szlaku. Pierwszy przystanek już w sobotę. W programie zwiedzanie dawnego opactwa Cystersów, kiermasz i wieczorny koncert Pomerania. Pomeren, Pomorze, wspólne dziedzictwo. Festiwal odwiedzi także Trzebiatów, Gryfino, Nawodną i Wełtyń. Finał 19 września w szczecińskim kościele Świętej Trójcy. Wielkie muzyczne wydarzenie. Mesjasz Georgia Friedricha Händla w historycznym wykonaniu. Koncerty poza Szczecinem są bezpłatne, a na festiwal można dojechać specjalnymi busami ze Szczecina. Szczegóły dotyczące programu, przejazdów festiwalowymi busami i biletów znajdziecie na stronie famt.pl. W pierwszą niedzielę września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Biegu Neptuna. Wydarzenia, które łączy sport, aktywny wypoczynek i świetną zabawę dla całych rodzin. W programie znalazły się biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz biegi dla dzieci. Organizatorzy przygotowali również wiele atrakcji dla najmłodszych. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas, spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji i wspólnie z rodziną poczuć wyjątkową atmosferę jubileuszowego biegu Neptuna. Wydarzenie odbędzie się w kompleksie rekreacyjno-plażowym w Trzebieży. Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie biegneptuna.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Publiczność zna Natalię Zastępę ze sceny, ale jaka jest prywatnie? No dziś porozmawiam o codzienności, odpoczynku i letnich przyjemnościach. Cześć Natalia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak wygląda ten taki twój wolny dzień? Nie wiem, czy to będzie w wakacje, czy to będzie w okresie letnim, bo wtedy jest dużo koncertów, dużo się dzieje. Kiedy najczęściej wypoczywasz? Po sezonie, we wrześniu, czy przed właśnie na wiosnę?
2: Wydaje mi się, chyba styczeń, luty to jest taki zawsze dla muzyków okres, można powiedzieć, zimny. Aha. Ponieważ jest nowy rok, jeszcze nie ma za bardzo koncertów plenerowych, tu się właśnie święta skończyły, wszystkie koncerty świąteczne, tam jakieś jeszcze może kilka jest do zagrania, więc jest potem taka chwila przerwy i wydaje mi się, że ten moment jest taki. No ja oprócz tego, że śpiewam i koncertuję, to studiuję, więc tygodnie i tak mam zazwyczaj zajęte nauką, ale jeśli chodzi o to, jak lubię odpoczywać, no to ja jestem kompletnie, nic nie robię wtedy. Po prostu wstaję o 10, bardzo późne śniadanie jem, tu sobie piję 3 kawy, może 4. Te kawy mnie nawet nie pobudzą i dla mnie dzień jest spoko. Mogę sobie włączyć serial, mogę sobie, nie wiem, pójść na rower, ale nic po prostu nie robić i już na pewno nie telefon, nie?
1: Żeby się odciąć od tego, co tak. Się dzieje wokół.
2: Tak, oczywiście, no.
1: Morze, góry czy zagraniczne podróże, powiedz.
2: W Polsce morze, no ale najfajniej jednak za granicę chyba, w moim przypadku jakoś tak zobaczyć coś zupełnie nowego.
1: No, a jak w Polsce jedziesz, to gdzie najchętniej lubisz? Masz takie swoje miejsce nad Bałtykiem naszym?
2: Powiem tak, mam bardzo duży sentyment do Kołobrzegu, ponieważ jak byłam dzieckiem, to praktycznie co roku jeździłam tam z rodzicami, więc Kołobrzeg dosyć dobrze znam, jak na siebie. No, dlatego powiedziałam, że Kołobrzeg może być taką miejscowością. Ale też bardzo lubię polskie Mazury. W sensie jeziorkowy klimat to jest też tak. co mega jest w moim guście.
1: Ale to masz bardziej Mrągowo, Mikołajki, nie wiem, bardziej gdzieś tam pod Olsztynem.
2: Ostatnio byłam, grałam koncert pod Olsztynem i jest tam pięknie, może być Olsztyn. I nawet na Sylwestra też byliśmy pod Olsztynem, więc zimą też jest pięknie.
1: A odpoczywasz po intensywnych koncertach w jaki sposób?
2: No bardzo trudno jest odpocząć po intensywnych koncertach, bo zazwyczaj nie da się zasnąć i nie da się po prostu uspokoić, tylko cały czas analizuję, co zrobić i często jest tak, że po prostu jak już te emocje upadną, w sensie, że się akurat uspokoisz, no to już śpisz 12 godzin. To jest moja regeneracja.
1: Czyli pierwszą noc nie przesypiasz, ale kolejną tak, nadganiasz zdecydowanie.
2: Tak, albo jak wraca się szczególnie po całym weekendzie na przykład koncertów, no to już w ogóle.
1: To już w ogóle, zasypiasz dopiero we wtorek wieczorem. Jakiej muzyki lubisz słuchać prywatnie?
2: Ja prywatnie jestem straszną dziaderką, taką boomerką można powiedzieć, bo mój ulubiony zespół to jest Pink Floyd i ja mam takie Fleetwood Mac, takie zamiłowania właśnie lata 70. Bardziej Wielka Brytania, ale też jeśli chodzi prywatnie, na przykład kocham wokalistki soulowej, na niej się też uczyłam śpiewać. Uwielbiam Celine Dion, bardzo chciałam pojechać na koncert, ale niestety mi się nie uda w tym roku. Ale jeśli chodzi o jeszcze co słucham prywatnie, to w tym roku, i to był jeden chyba z najlepszych koncertów w życiu, na jakim byłam, to był koncert Tame Impali w Gliwicach. Więc dosyć rozbieżne mam tutaj
1: różne, tak.
2: Ale bardzo, bardzo, to są też takie rzeczy, które stale na przykład, dlatego je wymieniłam od wielu, wielu lat, są w moim sercu.
1: Ale te ci też dają spokój, wytchnienie i dają ci kopa pewnie do działania, dlatego różna muzyka i różne gatunki.
2: Tak, to zależy. No wiadomo, że jak sobie puścisz The Wall, to raczej nie odpoczniesz.
1: No nie, no wtedy nie.
2: ale na przykład Celine, Falling to You, jakieś takie piękne melizmaty, takie ballady, to czemu nie?
1: A polskiej muzyki słuchasz też, czy nie?
2: Też. Mój ulubiony zespół to jest Baim. Jestem ogromną fanką pani Beaty Kozidrak i od dziecka po prostu jestem
1: zakochana. Pozdrawiamy panią Beatę.
2: Tak, więc no to Baim zawsze numer jeden był dla mnie.
1: I Biała Armia.
2: Nie, ja bardziej takie starsze. Małpa i ja, na przykład Piramidy na niebie i takie. Tak.
1: Natalia Zastępa jest gościem w programie Gwiazdy na Lato w tym tygodniu. Słyszymy się już jutro, porozmawiamy o przyszłości, ale także o tym, co dzieje się na scenie. Bądźcie razem z nami. Natalia, dziękuję za dzisiaj.
2: Dzięki.
0: Gwiazdy na Lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nowa. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 14. Wiadomości Super FM.
5: Idą zmiany w podatkach. Klasa średnia ma zyskać. Prokuratura zbada, co działo się na koloniach letnich w Gorlicach. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
6: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 zł rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych.
5: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w 2 najbliższych latach. W urzędach tłumy, coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
7: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
8: Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
9: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
8: Tak.
5: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Czy na koloniach w Gorlicach doszło do psychicznego znęcania się nad dziećmi? Bada to gorlicka prokuratura, która dostała w tej sprawie zawiadomienie od rodziców dwojga dzieci, które były na wyjeździe z początku sierpnia. Według nich kierowniczka kolonii miała ubliżać ich dzieciom i nakładać na nie kary porządkowe nieodpowiednie wobec tego, co zrobiły. Rodzice poskarżyli się też na nieodpowiednią ich zdaniem organizację samego wypoczynku. Na razie nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Rzet, ściga niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rzet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym do zniszczenia 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Doszło we wrześniu 2022 roku. Warszawa już po raz 23 zmieni się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie spektakle i spotkania literackie, a także koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i twórca koncertu.
10: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami.
5: Festiwal Warszawa Singera od soboty do 30 sierpnia.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
2: Pod koniec XIX wieku wydarzyło się tutaj coś osobliwego. Do niewielkiej osady nad Sognefjordem zaczęli przyjeżdżać ludzie z walizkami pełnymi farb, pędzli i szkicowników. Przybysze z Niemiec, Wielkiej Brytanii, różnych części Skandynawii patrzyli na góry, wodospady czy też fiordy, no i dochodzili do podobnego wniosku. To trzeba namalować. Jesteśmy w Norwegii, środkowej Norwegii, i w ten sposób właśnie to niewielkie Balestrand stało się jednym z najbardziej niezwykłych miejsc całej norweskiej turystyki. Miejscem, w którym spotykały się fiordy, malarstwo, drewniana architektura, początki nowoczesnych podróży, no i pewien cesarz, który upodobał sobie norweskie wakacje. Balestrand leży nad Sognefjordem, najdłuższym i najgłębszym fiordem Norwegii. Ten fiord wcina się w ląd na ponad 200 km, a jego maksymalna głębokość przekracza 1300 metrów. Balestrand znajduje się przy jego północnym brzegu, w pobliżu miejsca, gdzie główny fiord rozdziela się na kolejne odnogi. To położenie od początku było jego największym atutem. W XIX wieku, kiedy Norwegia zaczęła fascynować europejskich podróżników, nad Sognefjord docierali pierwsi turyści. Podróżowali parowcami, bo drogi lądowe były jeszcze słabo rozwinięte. Balestrand znalazł się więc dokładnie na jednym z najważniejszych szlaków rodzącej się, można nazwać, turystyki fiordowej. W 1877 roku rodzina Kvikne otworzyła tutaj hotel, który z czasem rozrósł się jeden z najbardziej znanych historycznych hoteli Norwegii. O podobnej nazwie, Kvikne's Hotel. Lista jego gości, no, robi wrażenie. Zatrzymywali się tutaj monarchowie, artyści, pisarze, politycy. Szczególnie upodobał sobie cesarz niemiecki Wilhelm II, który przez wiele lat regularnie przybywał do norweskich fiordów swoim jachtem Hohenzollern. Jego wizyty były wydarzeniem dla całej okolicy, bo do spokojnej osady nagle przybywał cesarski dwór. Ale jeszcze ciekawszą grupę stanowili artyści. Pod koniec XIX wieku powstała tutaj niewielka kolonia malarska. No, tacy artyści jak Hans Dahl, Adelsten Norman czy Hans Gude rozsławili krajobrazy norweskich fiordów w całej Europie. No, ich obrazy trafiały do galerii Berlina, Monachium, Londynu czy Düsseldorfu. W pewnym sensie byli więc takimi XIX-wiecznymi specjalistami od promocji turystycznej. Europejczycy oglądali obrazy przedstawiające błękitne fiordy, ośnieżone góry, łodzie, niewielkie gospodarstwa, no i zaczynali marzyć o podróży do Norwegii. Niektórzy artyści zostawali w Balestrand nawet na stałe. Dziś Balestrand najlepiej poznawać, patrząc na nie jako na miejsce związane z fiordem. Można wypłynąć do Sognefjord, ruszyć w stronę węższego Fjärilandsfjordu, wędrować po okolicznych górach albo przejście przez miejscowość śladem historycznych willi. To właściwie model narodzin norweskiej turystyki, zamknięty w jednej niewielkiej osadzie nad fiordem. Dlatego spacerując dzisiaj pod Balestrand, warto czasem spojrzeć na Sognefjord jako XIX-wieczny podróżnik. Bez telefonu, bez panoramy znalezionej wcześniej w internecie, po prostu głową pełną artystycznych myśli. Do usłyszenia. Cześć.
1: Wakacyjne pocztówki z podróży.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: cudze chwalicie, swego nie znacie. Zaprasza Beata Jankowska.
1: Jestem w Gdańsku w apartamentach Chrobry w samym sercu miasta. Żeby to serce poczuć, wystarczy otworzyć okno. I mamy rytm Gdańska na wyciągnięcie ręki. Pode mną Motława, przede mną zwodzony most, który podnosi się co pół godziny, żeby umożliwić ruch wysokim statkom. W ogóle trzeba powiedzieć, że Gdańsk prowadzi podwójne życie. To miejskie i rzeczne, wodne. Zresztą bardzo intensywne.
2: Zgadza się. Część życia ruchu odbywa się na rzece Motławie, ale i na pobliskich kanałach, którymi otoczony jest Gdańsk. Poza tym macie Państwo tutaj liczne wyspy, do których dotrzemy jedynie za pomocą mostów, które są albo otwierane co 30 minut, albo dopłyniecie Państwo łódką.
1: Dzisiaj wychodzimy, dobrze? Dzisiaj zobaczymy, co mamy poza apartamentami. Dosłownie 20 kroków dzieli nas od nabrzeża. Przejdziemy się nabrzeżem i zobaczymy, co nam zaproponują okoliczni restauratorzy.
3: Dzień dobry, nazywam się Kuba z Bilis i polecam Państwu klasyczne amerykańskie żeberka, ewentualnie klasyczne amerykańskie steki.
4: Nazywam się Hania, jestem z restauracji Lao Thai i bardzo polecam nasze wspaniałe czerwone curry oraz bardzo dobrego pad thaia.
5: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Jerzmanowski, pracuję w restauracji Fellini. Zapraszamy codziennie na świeże owoce morza i domowe makarony.
1: Jak słychać, głodni tu nie będziemy. Na całym nabrzeżu, po każdej stronie Motławy mamy restauracje, bary, puby, między innymi kultową, chleb i wino, ale my wcale nie musimy wychodzić daleko, żeby zjeść. Jest ze mną pan Andrzej Cisowski. Apartamenty Chrobry mają również ofertę restauracyjną.
2: Jak najbardziej, dla naszych gości prowadzimy restaurację włoską, w której możecie Państwo zarówno zejść do restauracji, złożyć sobie zamówienie, zjeść posiłek na przepięknym naszym tarasie z widokiem na rzekę Motławę i całą Starówkę, ale możecie Państwo również zamówić konkretne danie z dostawą do apartamentu. Jest to usługa, którą świadczymy cały czas dla wygody naszych gości. Możecie Państwo sobie zjeść śniadanie na przykład w łóżku, czy dowolny posiłek bez wychodzenia z apartamentu. Restauracja serwuje posiłki śniadaniowe, zestawy śniadaniowe w godzinach 9-11, następnie czynna jest do późnych godzin wieczornych. Mamy w każdy weekend DJ-a, więc można pobawić się też przy muzyce.
1: A wszystko w jednym miejscu. Opowiadał pan Andrzej Cisewski z apartamenty Chrobry w Gdańsku.
0: Chwalicie, swego nie znacie.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R.
1: Szóste, finałowe spotkanie z Karoliną Błaszków-Składanek i Pauliną Iwanejko z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Na naszym facebookowym profilu Radio Super FM 5 filmików jest, a od dzisiaj już nawet 6 filmików ilustrujących taki projekt waszego wydziału. Zielony region w rytmie 6R. Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot i Repair. Omawialiśmy oczywiście po polsku, co to wszystko znaczy, o co w tym wszystkim chodzi, o te mikro jakieś przyzwyczajenia, które warto zmieniać, i tym razem filmik zatytułowany Szafa. Ja już obiecałem, że naszym słuchaczom w zeszłym tygodniu, że będziemy rozmawiali o tym, kto z tej szafy wychodzi, pani Karolino.
2: No z tej szafy wyjdzie świetna kurtka, o której nasza aktorka zapomniała i była już bliska kupienia nowej, ale przemyślała, że może ona ma coś w szafie takiego, które pasowałoby do jej stroju danego dnia. I wybrała to, co już ma, a nie kupiła nic nowego.
1: Czyli tutaj rozmawiamy o tej pomyśle, o tej filozofii, że może pomyślmy, zanim kupimy sobie coś nowego, że może wcale niepotrzebny jest tam kolejny ciuch w szafie. Oczywiście to jest tylko przykład, bo to myślę, że do różnych sfer naszego życia można odnieść, pani Paulino.
3: Tak, dokładnie. My przez cały czas podczas tej kampanii przypominamy o tych mikronawykach, o tych naszych przyzwyczajeniach, że przede wszystkim ekologia, to jest nasze codzienne wybory, to są nasze codzienne wybory. My, nasze postawy, które reprezentujemy w codzienności, czy wybierzemy to, co już mamy w szafie, czy jednak zrobimy szybki skok do sklepu, to jest nasz wybór, bo nikt nas do tego nie zmusza, tak na dobrą sprawę. Natomiast w tle jakby przy Rethink, czyli przy zastanów się, przy szafie, wzięliśmy akurat temat fast fashion, czyli szybkiej mody, ponieważ jest to jeden z najbardziej zanieczyszczający naszą planetę dział gospodarki. Moda szybko się zmienia, trendy szybko przychodzą, powstają nowe. My chcemy za nimi podążać, a zatem szybko próbujemy wymienić garderobę, ale co z tą całą resztą, która zostaje?
1: No dobra, ale tutaj znowu muszę trochę być sceptyczny, czy też inaczej poprowokować was trochę, no bo my jako konsumenci jesteśmy bombardowani wręcz. Po to się właśnie zmienia ta moda, żeby jak najwięcej sprzedawać. Cały wielki przemysł reklamowy, PR-owy, nastawiony na to, żeby dokładnie te towary sprzedać. I wy próbujecie tutaj, nie wiem, walczyć z wiatrakami? Da się z tymi wiatrakami walczyć tutaj, pani
2: Karolino? Myślę, że tak, dlatego że zauważmy, że ta branża modowa, ona się opiera na takim mechanizmie wywoływania w nas poczucie braku czegoś, że my musimy sobie coś kupić nowego.
1: No pewnie, że musimy.
2: No, no właśnie, ale czy musimy?
1: No musimy.
2: Ale czy musimy? Bo generalnie my mamy, większość z nas tak naprawdę ma bardzo dużo ubrań.
1: No myślę, że co po niektóra, no okej, ale to będzie krzywdzący stereotyp, że słuchaczek, ale może także słuchaczy stwierdzi, że nie, wcale nie ma za dużo ubrań. I co wtedy?
2: I odbiór naszych filmów, tego konkretnego filmu dotyczącego szafy, jest taki, że ludzie mówią nam, że faktycznie pomyśleli, chyba mam za dużo ubrań, muszę zrobić porządek.
1: Pani Paulina też tak pomyślała?
3: Tak, też tak pomyślałam, że faktycznie jest tych ubrań sporo w tej szafie i warto do niej sięgać i odkrywać tą szafę na nowo, a to, co już faktycznie nie pasuje do mnie, to podzielić się tym dalej, czyli jakby też jakby pomyśleć o tym, co mogę z tym zrobić. Nie, żeby to zalegało później wyrzucone, zalegało na składowisku, tylko, że może jestem w stanie wymienić się z koleżanką, coś zorganizować, przekazać te ubrania dalej i żeby one dać im drugie życie. Zatem tutaj jest jakby bardzo szeroki kontekst, nie tylko na temat moich wyborów, czy kupię, czy nie, czy wykorzystam, co mam, ale co mogę zrobić z tym, co mam, żeby dać temu dalsze życie i dalszy obieg.
1: A z naszymi mikronawykami postanowiły zmierzyć się Karolina Błaszków-Składanek i Paulina Iwanejko, czy też cały Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Zielony region w rytmie 6R, ta kampania, ile ona będzie trwała, jak to wygląda jeszcze? Tak na koniec, pani Karolino.
2: Tak na koniec. To te pierwsze 6 filmików, które są w tej chwili dostępne na Facebooku Radia Super FM, ale też na naszych mediach społecznościowych,
1: Pomorze Zachodnie.
2: Pomorze Zachodnie w Rytmie 6R, dokładnie tak. To jest taki wstęp, te filmiki będą sukcesywnie publikowane aż do końca roku. I poruszymy różne tematy ciekawe, tematy jesienne, tematy zimowe, więc tematy świąteczne, więc zapraszamy do oglądania.
3: I to, co jest najważniejsze, ta akcja nie zadziałaby się, gdyby nie nasi wspaniałe osoby, które nam pomagały przy realizacji tego projektu, które udostępniły swoje miejsca w trybie non-profit, które w tym momencie chciały nam pomóc, żeby ta ekologia wybrzmiała prawdziwie, bo każda z osób, która była i brała udział w tym projekcie, wierzy w jego siłę i moc.
1: Dziękuję panią za wizytę w studiu Radia Super FM.
2: Dziękuję bardzo.
0: To było Pomorze Zachodnie w Rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM. Teraz już wiesz, jak być eko na wakacje. A czy twoje wspomnienia wakacyjne są już zielone?

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama. W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Będą nowe progi podatkowe, zyska klasa średnia. YouTuber Stu z zarzutami.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku. Dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych, oni zapłacą 20%.

0: 4% podatku.
1: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
0: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. A zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i mają być sfinansowane z podwyższenia podatku CIT, który dla największych korporacji wzrośnie z 19 do 22%, a także z podwyżki trzeciego progu podatkowego, tak zwanej daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych Polaków, która ma wzrosnąć do 5%. YouTuber Stuart KB, znany jako Stu, usłyszał zarzuty. Dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Miało do tego dochodzić między 2015 a 2018 rokiem. Stu to jeden z antybohaterów afery Pandora Gate. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o przedłużenie mu aresztu. Zmieniamy temat. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
2: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, która powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, zostanie wystawiona księga kondolencyjna. I na koniec jeszcze sport. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut po godzinie 3 do godziny 17 prawie popołudniowa pomoc drogowa w Radiu Super FM. Andrzej Kutys, witam serdecznie. Spędzę z wami te informacje, które będziemy mieli właśnie z ulic naszego miasta. Będę wam o tym informował. No i tak, zaczynamy od ulicy Bogumińskiej. Tam do skrzyżowania Spokoju w kierunku Polic się trochę zakorkowało. Tak się przyznam, szczerze zastanawiam, czy to jest efekt zamknięcia części ulicy Stołczyńskiej. Przypomnijmy, że na Stołczyńskiej prace związane z remontem nawierzchni przy przejeździe kolejowym, także być może tam na północy nieco na górze, że tak powiem, może się korkować. Poza tym, jeżeli chodzi o te prace drogowe, których sporo się ostatnio namnożyło w naszym mieście, to jakichś większych kłopotów nie ma, mówiąc o tych nowych, na przykład jeżeli chodzi o ulicę Wawrzyniaka zamkniętą wczoraj, to raczej większych kłopotów na tym odcinku nie ma, natomiast cały czas duże problemy mają wszyscy ci, którzy próbują przebić się na Rutowicza w kierunku Alei Piastów. Tam roboty drogowe z WIK-u były, no i cały czas jeszcze duży korek stoi, aż do Potulickiej przynajmniej. Jeżeli chodzi o wjazd do naszego miasta, tutaj zdecydowanie polecałbym trasę zamkową, bo jeżeli chodzi o energetyków, to od ronda Portowców i dalej za rondem Portowców stoi. Zresztą także kłopot jeszcze wcześniej od Gdańskiej, tak mniej więcej właśnie od Estakady Pomorskiej, no to są stałe utrudnienia związane z remontem torowiska, jaki tam już od jakiegoś czasu przebiega. Sam wjazd do Szczecina, czyli węzeł Kijewo tradycyjnie przed skrzyżowaniem z Niedźwiedzią i Kurzą, tutaj większy problem. Od Floriana Krygiera, no to również rondo Hakena jest przyblokowane, to nic nowego o tej porze. Poza tym, jeżeli chodzi na przykład o Niebuszewo, to jest w miarę, powiedziałbym tak. Gumieńca tradycyjnie, rondo Gierosa, czyli te miejsca, które się zaczynają korkować w tym popołudniowym szczycie komunikacyjnym, to już się dzieje, chociaż wydaje się, że ten szczyt szczytów komunikacyjnych jeszcze przed nami. O tym będziemy oczywiście mówić, śledzimy, co się dzieje, czekamy także na wasze sygnały. Pomoc drogowa w Radiu Super FM na pewno jeszcze przed 16.

0: Reklama. Wyobraź sobie miejsce, gdzie bohaterowie Marvela wychodzą prosto z kart komiksów. Już od 4 do 26 sierpnia tylko w Galaxy. Spotkaj Spidermana, Hulka, Ironmana, Batmana, Wonder Woman i wielu innych superbohaterów. Zrób sobie pamiątkowe zdjęcie i poczuj emocje rodem z największych filmowych hitów. Największa wystawa superbohaterów. Od 4 do 26 sierpnia. Galaxy Szczecin. Superbohaterowie czekają właśnie na ciebie.
1: Nowoczesny samochód zasługuje na sprawdzonego partnera. Dlatego kupując nowe auto, wybierz salon Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie. Grupa GZ od dekad cieszy się zaufaniem kierowców, oferując profesjonalną obsługę, doświadczenie i najwyższe standardy w motoryzacji. To partner, na którym możesz polegać. Od wyboru samochodu, aż po jego serwis. Poznaj wyjątkowe modele Omoda i Jayku. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i komfort, który inspiruje do każdej podróży. Omoda Jayku Grupy GZ w Szczecinie, Ustowo 57B. Doświadczenie, któremu możesz zaufać, przyszłość, którą możesz prowadzić.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości. Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Zegary pokazują 15.30, a jeśli zastanawiacie się, jak spędzić dzisiejszy wieczór, to w Super FM mamy dla Was ciekawe propozycje. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Sprawdźmy, co dziś dzieje się w regionie. Już o 17.00 spod Biblioteki ProMedia w Szczecinie wyruszy rodzinny spacer z cyklu Na spacer z biblioteką. Tym razem uczestnicy odkryją tajemnice zabytkowych szczecińskich pomp. Spacer poprowadzą miejski przewodnik Tomasz Wieczorek oraz pisarka Sylwia Trojanowska, autorka książki Pani Pompa ratuje przedszkole. To świetna okazja, by razem z dziećmi spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. A jeśli macie ochotę na małą, relaksującą wycieczkę, to już o 20.15 w Wiosce Artystycznej Janowo rozpocznie się koncert relaksacyjny Katarzyny Szymków. Szykuje się muzyczna podróż z pogranicza ambientu i muzyki etnicznej, wypełniona wibracjami mis, gongów oraz dźwiękami natury. To doskonały sposób na wyciszenie, uspokojenie myśli i głęboki relaks po całym dniu. Pamiętajcie, by zabrać ze sobą matę lub koc, a bilety kupicie na stronie internetowej organizatora. Wybierzcie swój sposób na ten wieczór, a kolejna porcja wakacyjnych informacji już jutro od 9.30.
4: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
2: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu są Ogrody Przelewice. Tu kultura spotyka naturę, a edukacja ekologiczna staje się przygodą. Ogrody Przelewice. Jedno miejsce. Wiele możliwości.
2: Na program zaprasza sponsor Morskie Centrum Nauki wraz z Planetarium i pracowniami edukacyjnymi. www.centrumnauki.eu.
6: Super FM.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: No i co się dzieje na tej Bogumińskiej? Zator tam sięga już za skrzyżowaniem z Chorzą, oczywiście w kierunku Polic. To jest skrzyżowanie Bogumińska Pokoju, dalej Chorza. No i cały czas coraz więcej samochodów przybyło, tych aut od mniej więcej 20 minut, kiedy sprawdzaliśmy, co dzieje się na ulicach Szczecina w pomocy drogowej radia Super FM. To może być efekt zamknięcia części ulicy Stołczyńskiej. Przypominamy cały czas o tym remoncie, który jest remoncie przejazdu kolejowego. Co się jeszcze dzieje po południu na ulicach Szczecina? No cały czas też wypada wspominać o tym, że niestety na Narutowicza do Potulickiej już stoją samochody i to się właściwie nie zmienia. Przynajmniej od wczoraj, od początku tygodnia cały czas dużo samochodów tam stoi. Poza tym, jeżeli chodzi o dalsze części naszego miasta, czy też inne części naszego miasta, no to Gumieńce i Mierzyn, skrzyżowanie Weleckiej z Długą i Topolową oraz Rondo Gierosa, od Europejskiej szczególnie dużo samochodów stoi, no ale to nie jest niestety dla tych, którzy muszą tędy jeździć o tej porze. Niestety nie jest to jakaś wielka niespodzianka. Od Floriana Krygiera, Rondo Hakena, Rondo Uniwersyteckie dalej. Tutaj również sporo samochodów. Przenosząc się powiedzmy w okolice Niebuszewa, na Wszystkich Świętych przed skrzyżowaniem z Chopina, to również dosyć standardowa sytuacja. Tutaj więcej samochodów może być. Rondo Giedrojcia, obydwa na G, tutaj również więcej samochodów. No i przed wiaduktem na Warcisława tam ruch wahadłowy, więc i więcej samochodów.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Hello.

0: letnia linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Jest 16. Wiadomości Super FM.
4: Upały i burze są ostrzeżenia dla kilku regionów. Eksperci o zapowiadanych przez rząd zmianach w podatkach. W najbliższych dniach wzmożona aktywność lotnictwa NATO nad Polską. To ćwiczenia.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Idzie kolejna zmiana pogody. Przed nami krótkotrwałe ocieplenie i powrót upałów, a wraz z nimi gwałtownych burz. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolskiem. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieć i padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5 miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
6: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tej największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32%.
4: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku, po tym jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
7: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
4: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. A PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na dagerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Popołudniowy szczyt komunikacyjny w pełni. Andrzej Kutys, witam serdecznie. Do godziny 17 będę dla Was monitorował i sprawdzał, co dzieje się na ulicach Szczecina i też na przykład na dojazdówkach. Chociaż pierwsza informacja od naszych słuchaczek Radia Super FM. Bardzo dziękujemy. Informacja z prosto z ulicy Bałuki, czyli okolice Centrum Handlowego Kaskada. I tam ponoć niestety mieliśmy potrącenie i są służby na miejscu. Z mojego studia, z naszego studia tutaj z widokiem na Szczecin, z placu Rodła, z biurowca Pazim, mam gdzieś tam w perspektywie, widzę właśnie kaskadę. Na razie nie wygląda na to, żeby się jakoś bardzo tam korkowało, ale jeżeli będziecie jechali w tamtej okolicy, no to wypadałoby jednak uważać. Poza tym tradycyjne o tej porze zatory, czyli mogę w ciemno wymieniać Rondo Gierosa, Rondo Giedroycia, Rondo Hakena, Rondo Uniwersyteckie, problemy oczywiście na Rondzie Portowców, czyli to już jest wjazd do naszego miasta. Trochę przykorkowane jest skrzyżowanie przy Bramie Królewskiej, czyli to jest ten wjazd z Prawobrzeża od strony trasy zamkowej. Nieco zmniejszyła się za to kolejka na wjeździe do naszego miasta przed Estakadą Pomorską. Tam przypomnijmy cały czas prace remontowe. Sprawdzam też, co się dzieje na ulicy Bogumińskiej, bo przed godziną 16 tam był spory korek. No i wygląda na to, że cały czas jeszcze tam niestety stoimy.
0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie.

0: bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Reklama.
3: Gotowi na sportowe emocje i rodzinną zabawę? Już 6 września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowy 10. bieg Neptuna. Na uczestników czekają biegi na dystansach 5 i 10 km, marsz Nordic Walking na 5 km oraz bieg dla dzieci. To jednak nie wszystko. Najmłodszych zapraszamy na pełne radości atrakcje. Piana party, tory przeszkód oraz zabawy na wodzie. Przyjdź z całą rodziną i poczuj wyjątkową atmosferę sportowego święta. 6 września. Kompleks rekreacyjno-plażowy w Trzebieży. Zapisy i szczegóły na stronie biegneptuna.pl. 10. bieg Neptuna. Biegnij z nami po jubileuszowe emocje.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
0: Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na początek przypomnienie o tym, co się dzieje na ulicy Bałuki. To mniej więcej naprzeciwko centrum handlowego, na dojeździe, można powiedzieć, do Deptaku Bogosława. No więc tam była interwencja służb, tam był wypadek i cały czas należy uważać. Chociaż wspominałem o tym tutaj z okien studia, z widokiem na Szczecin, z okien studia Radia Super FM. W tej okolicy przynajmniej nie widać jakichś większych utrudnień i miejmy nadzieję, że ta sprawa zakończy się szczęśliwie, choć tam służby, ratownicy interweniowali. Poza tym, jeżeli chodzi o popołudniowy szczyt komunikacyjny, to jak to zwykle o tej porze szczęśliwie powoli zmierza ku końcowi. Na przykład widać to na ulicy Narutowicza, chociaż cały czas spora kolejka, ale powoli wygląda na to, że jednak odrobinę się zmniejsza, chociaż do jazdy do Ronda Gierosa od ulicy Europejskiej to cały czas jest nie najlepsza sprawa. Jeżeli chodzi o ulicę Wszystkich Świętych, tutaj również na dojazdach do Chopina, do tego skrzyżowania więcej samochodów, no dobrze. Przechwaliłem, można powiedzieć, bo na czerwono cały czas się Bogumińska pali na do skrzyżowania Spokoju i tutaj już ponad 2 godziny tak się dzieje, także jeżeli tamtędy jedziecie, to przygotujcie się, że jeszcze chwilę tam trzeba postać. Ja się

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. I po reklamie.
1: Jest 17. Wiadomości Super FM.
2: Rząd szykuje podatkowe zmiany i nową stawkę pośrednią. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, chodzi o Pumę.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans, będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa, pośrednia stawka, 24%. Dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych. 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
3: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
2: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. Dwie mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
4: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię YouTuber Stu usłyszał dziś zarzuty. Stuart K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
2: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom. Po tym jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Proponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
6: Czyli Papusza, podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
2: Teraz 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
2: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek. Jest kultura, muzyka, historia i sporo wydarzeń pod gołym niebem. W repertuarze Teatru Polskiego w Szczecinie nie zabraknie komediowych emocji. Na scenę wraca spektakl Pornograf. Wciąż można oglądać sztukę Kogut w Rosole w reżyserii Marka Gierszała oraz niezwykłą farsę o sile teatru i niecodzienny melodramat patriotyczny. Jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy. Przenosimy się do zabytkowej Willi Lenza, która przygotowała wyjątkowy program na końcówkę lata i początek jesieni. Najbliższe dni upłyną tam pod znakiem wielkiej historii, kina oraz międzynarodowych koncertów. 22 sierpnia o godzinie 11 czeka na Was filmowy poranek. Willa Lenza zaprasza na wakacyjne zwiedzanie i kino. Po spacerze z przewodnikiem zobaczycie film Małgorzaty Frymus pod tytułem Szczecińska Willa Lenza – Powrót do świetności. W pierwszą niedzielę września w Trzebieży odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Biegu Neptuna. Wydarzenia, które łączy sport, aktywny wypoczynek i świetną zabawę dla całych rodzin. W programie znalazły się biegi na dystansach 5 i 10 kilometrów, marsz Nordic Walking na 5 kilometrów oraz biegi dla dzieci. Wydarzenie odbędzie się w kompleksie rekreacyjno-plażowym w Trzebieży. Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są na stronie biegneptuna.pl. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM oraz w naszych mediach społecznościowych.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl. Gwiazdy na lato.
1: Publiczność zna Natalię Zastępę ze sceny, ale jaka jest prywatnie? No dziś porozmawiam o codzienności, odpoczynku i letnich przyjemnościach. Cześć Natalia, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak wygląda ten taki twój wolny dzień? Nie wiem, czy to będzie w wakacje, czy to będzie w okresie letnim, bo wtedy jest dużo koncertów, dużo się dzieje. Kiedy najczęściej wypoczywasz? Po sezonie, we wrześniu, czy przed właśnie na wiosnę?
2: Wydaje mi się, chyba styczeń, luty to jest taki zawsze dla muzyków okres, można powiedzieć, zimny, ponieważ jest nowy rok, jeszcze nie ma za bardzo koncertów plenerowych, tu się właśnie święta skończyły, wszystkie koncerty świąteczne, tam jakieś jeszcze może kilka jest do zagrania, więc jest potem taka chwila przerwy i wydaje mi się, że ten moment jest taki. No ja oprócz tego, że śpiewam i koncertuję, to studiuję, więc tygodnie i tak mam zazwyczaj zajęte nauką, ale jeśli chodzi o to, jak lubię odpoczywać, no to ja jestem kompletnie, nic nie robię wtedy. Po prostu wstaję o 10:00, bardzo późno śniadanie jem, tu sobie piję 3 kawy, może 4. Te kawy mnie nawet nie pobudzą i dla mnie dzień jest spoko. Mogę sobie włączyć serial, mogę sobie, nie wiem, pójść na rower, ale nic po prostu nie robić i już na pewno nie telefon, nie?
1: Żeby się odciąć od tego, co tak. Się dzieje wokół.
2: Tak, oczywiście, no.
1: Morze, góry czy zagraniczne podróże, powiedz.
2: W Polsce może, no ale najfajniej jednak za granicę chyba, w moim przypadku jakoś tak, zobaczyć coś zupełnie nowego.
1: No, a jak w Polsce jedziesz, to gdzie najchętniej lubisz? Masz takie swoje miejsce nad Bałtykiem naszym?
2: Powiem tak, mam bardzo duży sentyment do Kołobrzegu, ponieważ jak byłam dzieckiem, to praktycznie co roku jeździłam tam z rodzicami, więc Kołobrzeg dosyć dobrze znam, jak na siebie. Dlatego powiedziałam, że Kołobrzeg może być taką miejscowością. Ale też bardzo lubię polskie Mazury. W sensie jeziorkowy klimat to jest też tak. co mega jest w moim guście.
1: Ale to masz bardziej Mrągowo, Mikołajki, nie wiem, bardziej gdzieś tam pod Olsztynem.
2: Ostatnio byłam, grałam koncert pod Olsztynem i jest tam pięknie, może być Olsztyn. I nawet na Sylwestra też byliśmy pod Olsztynem, więc zimą też jest pięknie.
1: A odpoczywasz po intensywnych koncertach w jaki sposób?
2: No bardzo trudno jest odpocząć po intensywnych koncertach, bo zazwyczaj nie da się zasnąć i nie da się po prostu uspokoić, tylko cały czas analizuję, co zrobić i często jest tak, że po prostu jak już te emocje upadną, w sensie, że się akurat uspokoisz, no to już śpisz tak. 12 godzin. To jest moja regeneracja.
1: Czyli pierwszą noc nie przesypiasz, ale kolejną tak, nadganiasz zdecydowanie.
2: Tak, albo jak wraca się szczególnie po całym weekendzie na przykład koncertów, no to już w ogóle.
1: To już w ogóle, zasypiasz dopiero we wtorek wieczorem. Jakiej muzyki lubisz słuchać prywatnie?
2: Ja prywatnie jestem straszną dziaderką, taką boomerką można powiedzieć, bo mój ulubiony zespół to jest Pink Floyd i ja mam takie Fleetwood Mac, takie zamiłowania właśnie lata 70, bardziej Wielka Brytania, ale też jeśli chodzi prywatnie, na przykład kocham wokalistki soulowej, na niej się też uczyłam śpiewać. Uwielbiam Celine Dion, bardzo chciałam pojechać na koncert, ale niestety mi się nie uda w tym roku. Ale jeśli chodzi o jeszcze to, co słucham prywatnie, to w tym roku, i to był jeden chyba z najlepszych koncertów w życiu, na jakim byłam, to był koncert Tame Impali w Gliwicach. Więc dosyć rozbieżne mam tutaj
1: różne, tak.
2: Ale bardzo, bardzo, to są też takie rzeczy, które stale na przykład, dlatego je wymieniłam od wielu, wielu lat, są w moim sercu.
1: Ale te ci też dają spokój, wytchnienie i dają ci kopa pewnie do działania, dlatego różna muzyka i różne gatunki.
2: Tak, to zależy. No wiadomo, że jak sobie puścisz The Wall, to raczej nie odpoczniesz.
1: No nie, no wtedy nie.
2: Ale na przykład Celine, Falling to You, jakieś takie piękne melizmaty, takie ballady, to czemu nie?
1: A polskiej muzyki słuchasz też, czy nie?
2: Też. Mój ulubiony zespół to jest Baim. Jestem ogromną fanką pani Beaty Kozidrak i od dziecka po prostu jestem
1: zakochana. Pozdrawiamy panią Beatę.
2: Tak, więc no to Baim zawsze numer jeden był dla mnie.
1: I Biała Armia.
2: Nie, ja bardziej takie starsze. Małpa i ja, na przykład Piramidy na niebie i takie. Tak.
1: Natalia Zastępa jest gościem w programie Gwiazdy na lato w tym tygodniu. Słyszymy się już jutro, porozmawiamy o przyszłości, ale także o tym, co dzieje się na scenie. Bądźcie razem z nami. Natalia, dziękuję za dzisiaj.
2: Dzięki.
0: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor. Akta Nova. Archiwizacja, przechowywanie i bezpieczne niszczenie dokumentów. Szczegóły na aktanowa.pl.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: I po reklamie.
2: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
3: Sprawdzamy, kto i ile skorzysta na proponowanych zmianach podatkowych. Polacy szturmują urzędy, by zastrzec swoje PESEL-e. Popularne imiona nadawane dzieciom. Mamy najnowsze statystyki. Na podium niewiele zmian.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach, które zaproponował dziś rząd. 12% podatku zapłacą ci, którzy rocznie zdołają zarobić do 130 tysięcy złotych. Dalej do 150 tysięcy pojawi się nowa stawka 24%, a 32% zapłacą ci, których dochody przekroczą 150 tysięcy złotych. Jednocześnie na najbliższe 2 lata premier wyklucza obiecaną przed wyborami podwyżkę kwoty wolnej. Na tych zmianach najbardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej, uważa Małgorzata Samborska, doradca podatkowa Grant Thornton.
4: Przynajmniej 14 800 lub więcej, no bo ta maksymalna korzyść wyniesie 3 600 zł, co w przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej w kieszeni. No ale to jak mamy 12 000 brutto, to z takich moich wstępnych wyliczeń wynika, że ta korzyść to jest 20 zł miesięcznie, 250 w skali roku.
3: Minister finansów twierdzi, że zmiana ma być neutralna dla państwowej kasy, a za zmiany podatkowe mają zapłacić największe firmy zarabiające ponad 1 000 000 zł rocznie oraz najlepiej zarabiający ryczałtowcy. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. Dopóki nie dojdzie do przejęcia, równolegle będą toczyć się 2 śledztwa, polskie i węgierskie. W polskim ruszyły już przesłuchania pasażerów, którzy zdążyli wrócić do domów, a dziś na Podkarpacie wraca 12-osobowa grupa rannych. W wypadku ich stan określany jest jako dobry, ale wszyscy mają zapewnione miejsca w szpitalach w Rzeszowie. Po dużym pożarze w sanockim skansenie instytucja otrzyma wsparcie, pomoc w odbudowie spalonego zabytkowego kościoła, zadeklarował samorząd województwa podkarpackiego. Niewykluczone jest także odnalezienie i przeniesienie innego zabytkowego obiektu w to miejsce. Dyrektor muzeum rozważa oba te rozwiązania. Skansen po weekendowym pożarze wciąż jest zamknięty, ale według zapowiedzi jutro ma wznowić działalność. Wyłączony będzie natomiast teren, który objął pożar. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Wniosków przybywa, bo Polacy przestraszyli się wycieku danych około 19 milionów pacjentów, które zbierane były przez firmę MyDoctor. Do urzędów przychodzą głównie 2 grupy zainteresowanych, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Łodzi.
5: W głównej mierze są to osoby w wieku senioralnym, ale też oczywiście są osoby w wieku średnim.
3: Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale można to też zrobić zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer stacjonarny i to o wiele szybsze rozwiązanie. Zofia i Nikodem to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w pierwszej połowie tego roku. Do pierwszej dziesiątki popularnych imion żeńskich trafiła Antonina, a na podium utrzymują się wciąż Zuzanna i Maja. Natomiast wśród chłopców oprócz Nikodema bardzo popularne imiona to Antoni i Jan. Pełny ranking imion wraz ze statystykami Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na portalu danegov.pl.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zapraszam Mitsubishi Polmotor z wyjątkową ofertą Mitsubishi Grandis już od 1123 zł miesięcznie. Ulica Ustowo 52 w Szczecinie.
2: Super FM. Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. A 31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie i napisał: popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. Kyrgios to finalista wielkosztemowego Wimbledonu sprzed 4 lat. Drogi AS Monaco i Paula Pogby się rozchodzą. Piłkarski mistrz świata z Rosji opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monako zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu za obalenie testu antydopingowego. Pogba w poprzednim sezonie w barwach tego klubu rozegrał tylko 6 meczów i zaledwie raz wybiegł na boisko w wyjściowym składzie. Pogba od 2013 roku rozegrał w reprezentacji Francji 91 meczów i zdobył 11 bramek. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkosztemowych może wziąć udział w turnieju singlistek. Decyzja organizatorów zawodów w Nowym Jorku tym razem spotkała się jednak z krytyką ekspertów. O czym więcej Błażej Kulesza.
4: To, co cieszy kibiców tenisa, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie martwi ekspertów, bo 46-letnia Venus Williams to cień dawnej tenisowej legendy, a forma prezentowana przez Amerykankę jest daleka od ideału.
5: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem.
4: Mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
5: No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Biologia jest nieubłagana.
4: To jednak jej organizatorzy US Open jako dwukrotnie

0: ważnej triumfatorce turnieju wręczyli dziką kartę. Venus wygrała w ostatnich 4 latach zaledwie 4 mecze singlowe, żadnego w tym sezonie i raczej w kategorii sensacji trzeba byłoby traktować, jeżeli tegoroczny trend odwróciłby się akurat w Nowym Jorku.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: Linia brzegowa. Nad morze czy nad jezioro? Flaga biała czy czerwona? Letnia linia brzegowa to zawsze aktualne informacje ze szczecińskich kąpielisk, a także temperatura wody i powietrza. Słuchaj radia Super FM po 9 i 11. Gorące lato. Tylko w Super FM.
1: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
2: Na program zaprasza sponsor portal statek.pl. Rejsy wycieczkowe po Odrze statkami Queen of Szczecin, Sedina i Kapitan Cook.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Let's go! Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: I po reklamie. Super FM. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała w dwóch setach 6-3, 6-3 Dion Paris. O półfinał Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Diany Schneider z Jeleną Rybakiną. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł dwa razy w ciągu czterech dni. Zaburzenie określił jednak jako, tu cytat, przejściowe, krótkie, ale łatwe do wyleczenia. 23-letni pomocnik upadł 6 minut po wejściu na murawę z ławki rezerwowych w wygranym 4-2 towarzyskim meczu Bayernu z Heidenheim i wymagał pomocy medycznej, zanim został zniesiony z boiska. Wcześniej zdarzyło się to podczas sobotniego meczu z RB Lipsk. Trwa bój o 7 miejsc w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a 14 zespołów wciąż pozostało w walce o fazę ligową tych rozgrywek. Pierwsze trzy spotkania niczego nie rozstrzygnęły, bo zakończyły się remisami. Polskich zespołów w eliminacjach do Champions League już nie ma, ale wciąż toczy się walka o jak najwyższy ranking UEFA. Błażej Kulesza.
5: Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż

0: 4 gole padły za to w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem Stavanger. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisowało u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Te starcia miały duże znaczenie w rankingu UEFA i wyścigu Polski o czołową dziesiątkę. Ta bowiem ma premiowane bezpośrednim awansem miejsce do Ligi Mistrzów. Na razie Polska zajmuje 10 miejsce. Dziś kolejne 4 spotkania, a wśród nich m.in. Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza.
2: Wakacyjne hity Super FM.